0: To jest podsumowanie najważniejszych tematów z raportów Radia Gra. Daniel Chawrylenia, o tym mówiliśmy w poniedziałek.
1: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
0: Renata Granowska i Michał Młyńczak zostali w poniedziałek odwołani z funkcji wiceprezydentów Wrocławia. Według wcześniejszych zapowiedzi mają ich zastąpić wskazani przez Koalicję Obywatelską Piotr Roman oraz Mateusz Żak. Zmiana na stanowisku wiceprezydentów Wrocławia z ramienia KO była spodziewana już pod koniec kwietnia. Wówczas prezydent Wrocławia Jacek Sutryk dzięki głosom KO otrzymał absolutorium za 2025 rok. Poparcie tego klubu było efektem porozumienia Sutryka z liderem Koalicji Obywatelskiej na Dolnym Śląsku Michałem Jarosem. Według wcześniejszych doniesień medialnych w zamian za poparcie prezydent Wrocławia zgodził się na wymianę swoich dwóch wiceprezydentów Renaty Granowskiej i Michała Młyńczaka na osoby wskazane przez Jarosa. W poniedziałek Sutryk poinformował o odwołaniu Granowskiej i Młyńczaka z funkcji wiceprezydentów miasta. W wydanym oświadczeniu wskazał, że powodem tej decyzji jest uchwała Zarządu Miasta Wrocławia i Powiatu Wrocławskiego Koalicji Obywatelskiej o cofnięciu rekomendacji do pełnienia funkcji wiceprezydentów dla tej dwójki.
1: O tym się mówi we Wrocławiu.
0: 18 maja rozpoczęła się rekrutacja do wrocławskich szkół ponadpodstawowych. W miejskim systemie przygotowano łącznie ponad 8 tysięcy miejsc w liceach, technikach oraz szkołach branżowych pierwszego stopnia. W tym roku wprowadzono dwie istotne zmiany w procesie naboru. Po raz pierwszy Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Wrocławskiej dołączyło do miejskiego systemu rekrutacji. Druga zmiana dotyczy rekrutacji uzupełniającej. Uczniowie, którzy zdecydują się na zmianę szkoły po pierwszym etapie, będą musieli zrezygnować z wcześniej przyznanych miejsca. Rekrutacja prowadzona jest w pełni online. Kandydaci mogą liczyć na wsparcie wirtualnego asystenta opartego na sztucznej inteligencji. Uczniowie mają możliwość wskazania maksymalnie 6 szkół i dowolnej liczby klas, układając je według preferencji. O przyjęciu decydują punkty za wyniki egzaminu ósmoklasisty, oceny z wybranych przedmiotów oraz osiągnięcia wpisane na świadectwie. Szczegółowe informacje, harmonogram oraz kryteria rekrutacji dostępne są na stronie rekrutacje.edu.wrocław.pl. TBS Wrocław przejął od gminy Wrocław grunty przy ulicy Opolskiej, sąsiadujące z planowaną inwestycją mieszkaniową przy ulicy Głubczyckiej na Księżu Małym. Podpisanie aktu notarialnego umożliwi realizację całego projektu, który zakłada budowę około 155 mieszkań o łącznej powierzchni blisko 8000 m2. Z tego 88 lokali powiększy zasób mieszkaniowy miasta, a 67 najemców wskaże bezpośrednio gmina. Na parterze budynku przewidziano ponad 730 m2 powierzchni komercyjnej przeznaczonej na sklepy i punkty usługowe. Część garażu podziemnego zostanie zaadaptowana na miejsce doraźnego schronienia ludności zgodnie z aktualnymi wymogami prawnymi. Obecnie trwają prace projektowe i przygotowywana jest dokumentacja niezbędna do uzyskania pozwolenia na budowę. Przetarg na roboty budowlane zostanie ogłoszony po skompletowaniu wszystkich pozwoleń i zapewnieniu finansowania ze środków publicznych. Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest na początek przyszłego roku, a zakończenie inwestycji na drugi kwartał 2028 roku. Jesienią tego roku planowana jest rozbiórka istniejących kamienic przy ulicy Opolskiej, co umożliwi realizację inwestycji. TBS Wrocław zapowiada, że do 2028 roku wybuduje we Wrocławiu ponad 700 mieszkań na tani wynajem. Obecnie trwa budowa 30 mieszkań w Leśnicy, rozstrzygnięto przetarg na 200 mieszkań na Brochowie, a w trakcie jest wybór wykonawcy dla inwestycji na Nowych Żernikach. W tym przypadku chodzi o 149 nowych mieszkań.
1: Twoje sprawy.
0: Trwa spór o stadion olimpijski. Europoseł Krzysztof Śmiszek składa wniosek o objęcie terenów przy Alei Paderewskiego statusem ochrony UNESCO. W tej sprawie Śmiszek podjął już w sumie 3 interwencje.
2: Wystąpiłem do komisarza Komisji Europejskiej do spraw kultury i sportu o przyjrzenie się tej sprawie, przyjrzenie się tej inwestycji, która może przecież zaburzyć spójność architektoniczną i krajobrazową tych terenów. Wystąpiłem dzisiaj także do dyrektora UNESCO z prośbą o przyspieszenie i rozpatrzenie wniosku o objęcie tych terenów także ochroną UNESCO oraz wystąpiłem do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Marty Cienkowskiej o uruchomienie wszystkich narzędzi, które ma w swoim ręku, przede wszystkim narzędzi administracyjnych, żeby po tym niekorzystnym wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego spróbować jednak zmienić tę sytuację i zachować te tereny.
0: Mówił Krzysztof Śmiszek. To odpowiedź na plany dewelopera, który w miejscu byłego basenu chce wybudować Akademik. Aktualnie inwestycja jest na etapie projektu wykonawczego i wzbudza sporo kontrowersji.
3: Cała ta inwestycja zaburzy ład przestrzenny. Jeżeli chodzi o dobrostan zabytków, to krzywda już się stała, bo deweloper wyburzył zabytek, który znajdował się na tej działce, którą kupił. To był dawny stadion pływacki, dzieło architekta miejskiego z połowy lat 20. On dostał za to medal olimpijski w Los Angeles w roku 1932. Kiedyś przyznawano medale za osiągnięcia sportowe właśnie w temacie architektury sztuki. Był ciekawy kompleks. Wojny nie przetrwały budynki, natomiast była trybuna ziemna wpisana do rejestru zabytków i były te nieski basenowe. To myśmy to nazwali basenem olimpijskim. Przez lata to funkcjonowało. Wrocławianie doskonale znają ten obiekt. On został zamknięty po tym, jak uczelnia wyższa, która przejęła teren, po prostu go nie dbała o niego. Został zamknięty, teren sprzedała i deweloper właśnie w tym miejscu zaprojektował swoją inwestycję, swój projekt biznesowy.
0: Mówi wrocławski architekt Jan Jerzmański. Przeciwko inwestycji jest m.in. zarząd klubu żużlowego Sparta Wrocław, który obawia się, że w przyszłości hałas generowany podczas spotkań żużlowych stanie się przyczyną konfliktu. Protestują też niektórzy mieszkańcy i architekci.
3: Myśmy masę dokumentów składali, alarmowaliśmy wiele instytucji, eksperci się na ten temat wypowiadali, na przykład Stowarzyszenie Architektów Polskich, Oddział Wrocław, także Towarzystwo Urbanistów Polskich, były masa krytycznych głosów, także nigdy nie zgodził się na tą inwestycję, także Wojewódzki Urząd Konserwatora Zabytków. Zgodę podjął Miejski Urząd, który już nie istnieje. Niestety, tak się stało, deweloper ma wszystkie pozwolenia.
0: Dodaje Jan Jerzmański. Inwestor podkreśla, że rozmawia z kibicami, studentami i użytkownikami obiektów AWF, tak aby dopasować parter powstającego budynku do ich potrzeb i otworzyć tam usługi, których w tej okolicy brakuje. W piątek swoje oświadczenie przekazał prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. Negatywnie ocenił sprzedaż tego terenu i stwierdził, że ta decyzja podjęta w 2014 roku zachwiała integralność tak unikatowego miejsca. Podkreślił jednak, że pozwolenie na budowę tej inwestycji zostało poprzedzone uzgodnieniami konserwatorskimi. Ponad 60 wyremontowanych ulic. Miasto podsumowuje 5 lat programu Wrocław na dobrej drodze. Program, przypomnijmy, zakłada szybką wymianę nawierzchni na wrocławskich jezdniach, nie tylko na głównych drogach, ale też na trasach osiedlowych, chodnikach i zatokach autobusowych. Przez 5 lat na remonty przeznaczono blisko 107 milionów złotych.
4: Wymiana, szybka wymiana nawierzchni bitumicznych, ścieralnych, często ścieralnych i wiążących warstw ulicy. Ale nie tylko, bo również ten program obejmuje rewitalizację chodników, zatok autobusowych. W tym roku taką, można powiedzieć, perełką w tym zestawieniu będzie ulica Gajowicka, właśnie od ulicy Racławickiej do Halera, gdzie nie tylko będziemy wymieniać nawierzchnię bitumiczną ulicy, ale również sporo prac będzie realizowanych w obrębie chodników, zarówno przy szkole podstawowej, jak i naprzeciwko niej.
0: Mówi dyrektor Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu Tomasz Staruchowicz. Zdium zapowiada kolejną edycję programu, gdzie tym razem przeprowadzane zostaną remonty. Posłuchajcie.
4: Widzę wyraźnie, że wracamy w obszary i uzupełniamy tą tkankę układu drogowego, nawiązując się już do ulic, które były w poprzednich edycjach. I tak samo będzie również w tym roku. Na przykład ulica Gajowicka od ulicy Racławickiej, którą już wyremontowaliśmy, w kierunku ulicy Halera do odcinka, który również już był zmodernizowany. W tym roku również będziemy na odcinku Halera od Powstańców Śląskich w kierunku ulicy Gajowickiej, ale również okolice ulicy Krzywoustego. Tam będziemy na ulicy Bricknera od strony liceum 14.
0: Łącznie wraz z tegoroczną edycją program obejmie 82 ulice, około 64 km nowych nawierzchni i blisko 138 milionów złotych.
1: www.radiogra.pl.
0: Resuscytacja krążeniowo-oddechowa, bandażowanie czy transport zwierzęcia w stanie nagłym. Między innymi tego podczas szkolenia uczyli się społeczni opiekunowie i opiekunki kotów wolnożyjących. Według oficjalnych statystyk takich osób jest we Wrocławiu ponad 300, a wraz z fundacjami pomagają one co najmniej 2200 zwierzętom. Szkolenie zorganizowane przez Biuro Wrocław Bez Barier prowadzili specjaliści z zakresu weterynarii, prawa oraz psychologii zwierząt, m.in. przedstawiciele Ośrodka Szkoleniowego Medwet, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Wrocławskiego. Wzięło w nim udział kilkadziesiąt osób. Zgodnie z polskim prawem koty wolnożyjące podlegają ochronie prawnej, co oznacza m.in., że nie wolno ich przeganiać ani wywozić z miejsc, w których bytują. Zimą z kolei powinno się im zostawiać otwarte okienka piwniczne, aby mogły schronić się przed mrozem. W 2026 roku Wrocław przeznaczy na opiekę nad kotami wolnożyjącymi i bezdomnymi 170 tysięcy złotych, o 50 tysięcy więcej niż rok wcześniej. I to były najważniejsze tematy w poniedziałek. Dziękuję i do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
3: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
4: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
3: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
5: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie.
7: To jest Gra FM.

0: To jest podsumowanie najważniejszych tematów z raportów Radia Gra. Daniel Chawrylenia, o tym mówiliśmy we wtorek.
1: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
0: Rekomendowani przez Koalicję Obywatelską Grzegorz Roman oraz Mateusz Żak zostali we wtorek powołani na nowych wiceprezydentów Wrocławia. Zastąpili Renatę Granowską i Michała Młyńczaka, którzy zostali wczoraj odwołani z tych funkcji. Grzegorz Roman to wieloletni i doświadczony samorządowiec, który karierę polityczną zaczynał w Unii Wolności. W latach 1999-2001 i 2008-2010 był członkiem zarządu województwa dolnośląskiego pierwszej i trzeciej kadencji. Zasiadał też w zarządzie powiatu wrocławskiego, był radnym gminy Święta Katarzyna. W 1990 roku, po pierwszych wolnych wyborach samorządowych w Polsce, organizował pracę Urzędu Miejskiego we Wrocławiu. Pracował w nim wiele lat, podobnie jak w Dolnośląskim Urzędzie Marszałkowskim. Z kolei Mateusz Żak to radny miejski od 2024 roku, działacz Platformy Obywatelskiej i jej wiceprzewodniczący w stolicy Dolnego Śląska. Obecnie członek KO i bliski współpracownik przewodniczącego tej partii w regionie, Michała Jarosa.
1: O tym się mówi we Wrocławiu.
0: We wtorek do Wrocławia trafił ostatni z 40 tramwajów Pesa Twisted 146N. Oznacza to, że zrealizowany w pełni został kontrakt z bydgoską Pesą, jak i to, że zakończył się jeden z najważniejszych etapów wymiany taboru tramwajowego w stolicy Dolnego Śląska. Przypomnijmy, zamówienie z bydgoskiej Pesy zostało podzielone na dwa etapy. W pierwszym spółka dostarczyła wrocławskiemu MPK 24 tramwaje, a w kolejnym 16 i to właśnie ostatni z tej puli pojazdów trafił do Wrocławia. Wcześniej zakończono też dostawę 46 tramwajów z poznańskiej spółki Modertrans. Tak duże zakupy nie byłyby możliwe bez zewnętrznego wsparcia. W ciągu ostatnich 3 lat na zakupy inwestycyjne związane z taborem tramwajów i autobusów wrocławskie MPK pozyskało 600 milionów złotych środków zewnętrznych. Pamiętajmy też, że przewoźnik szykuje się już do kolejnych dużych zakupów. MPK jest w fazie wstępnych konsultacji rynkowych na zakup kolejnych 160 pojazdów. W raportach we wtorek szerzej mówiliśmy na temat współpracy wrocławskich strażaków z MPWiK. W jej ramach strażacy dostali maskotki z logo kampanii Pij Kranówkę, które będą wykorzystywane podczas interwencji z udziałem dzieci. Jak mówi psycholog, starszy strażak Karol Sygierycz z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, te mają dawać najmłodszym poczucie bezpieczeństwa w trudnych chwilach.
2: Dorosły człowiek, jak widzi, że ma tą pomoc zapewnianą w sposób profesjonalny, w sposób rzetelny, sprawny, no to już się uspokaja jakby na samej tej podstawie. Natomiast jeśli chodzi o dzieci, zwłaszcza te najmniejsze, jest o tyle trudno, że one nie rozumieją, co się dzieje dookoła, nie zdają sobie do końca sprawy z tym, jakby w jakiej są sytuacji, nawet w tym kontekście, że taki strażak takiemu dziecku pomaga, chce pomóc. Natomiast jeśli mamy takie rzeczy, które mogą takie dziecko zająć, chociażby właśnie taką maskotkę, no to w tym momencie może to pomóc takiemu dziecku się uspokoić.
0: W ubiegłym roku strażacy przeprowadzili około 50 interwencji, w których brały udział dzieci. Maskotki mają odwrócić ich uwagę od przykrych wydarzeń.
2: Żeby ono się nie skupiało na tym, co dzieje się dookoła, tylko żeby skupiało się na czymś innym, żeby nie myślało o tym, co się dzieje, że tu musi na przykład czekać. W takiej sytuacji ten czas może się dłużyć i jakby tutaj chodzi o to, żeby temu dziecku zapewnić jak największy komfort, no i jak to dziecko zostanie już zabrane przez rodzica, przez opiekuna, no to ten rodzic, zakładamy, to bezpieczeństwo już zapewni, tak? No bo dzieci jakby ciągną do swoich opiekunów, do tych osób, do których są przywiązane. Natomiast tutaj ta maskotka ma pomóc strażakowi jakby zapewnić temu dziecku ten komfort psychiczny na tyle, na ile jest to możliwe.
0: Jak dodaje komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu Krzysztof Gielsa, maskotki mają stać się stałym wyposażeniem wozów strażackich.
3: Te maskotki to już mamy zdiagnozowane, że bardzo dobrze oddziałują na najmłodszych, na małe dzieci. Przy 11 tysiącach interwencji w ciągu roku bardzo często mamy do czynienia niestety właśnie z wypadkami komunikacyjnymi, czy też z pożarami, gdzie poszkodowane osoby albo uczestniczące osoby to właśnie najmłodsi. Taka maskotka dana przez strażaka pozwala na odwrócenie uwagi tego dziecka, na to, żeby skupiło się na czymś innym.
0: A maskotka to niebieski wieloryb.
4: Takie poduszki turystyczne, które jednocześnie są pluszakami dla najmłodszych. One są wykonane w taki sposób, że właśnie można zrobić z tego wieloryba albo przekręcić go na drugą stronę i wtedy otrzymamy właśnie taką poduszeczkę turystyczną, którą dziecko może sobie założyć na szyję.
0: Mówiła Martyna Bańcerek, rzeczniczka MPWiK. Jednocześnie dodajmy, strażacy dołączyli do grona ambasadorów kampanii Pij Kranówkę prowadzonej przez MPWiK.
1: Twoje sprawy.
0: Zakończyła się budowa nowej trasy pieszo-rowerowej na Muchoborze Wielkim we Wrocławiu. Nowy odcinek o długości ponad 300 metrów powstał na przedłużeniu ulicy Trawowej w kierunku rzeki Ślęzy. Inwestycja obejmuje komfortową, oświetloną drogę z 13 nowymi latarniami, która zapewnia dojazd do posesji oraz ogródków działkowych Kabaczek. Pierwszy odcinek trasy funkcjonuje jako ciąg pieszojezdny umożliwiający dojazd do posesji, natomiast dalsza część, bliżej rzeki, została wyłączona z ruchu samochodowego, co zwiększa bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. W ramach inwestycji poprawiono także przejazd przez tory kolejowe. Wzdłuż ścieżki pojawiły się również nowe ławki, kosze na śmieci oraz nasadzenia. Wszystko kosztowało ponad 1,5 miliona złotych. We Wrocławiu ruszyła kolejna edycja programu Uczeń w formie, skierowanego do dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 14 lat, które zmagają się z nadwagą i otyłością. Program obejmuje indywidualne konsultacje z dietetykiem, psychologiem i fizjoterapeutą, warsztaty edukacyjno-żywieniowe oraz regularne zajęcia ruchowe. Uczestnicy otrzymują także zalecenia do dalszej pracy po zakończeniu programu. Udział w programie jest bezpłatny. Rodzice mogą zgłaszać dzieci poprzez pielęgniarkę szkolną lub bezpośrednio do Wrocławskiego Centrum Zdrowia przy ulicy Podróżniczej 26/28. A według badań przeprowadzonych w 2025 roku w 38 wrocławskich podstawówkach ponad 12% uczniów ma nadmierną masę ciała. W klasach pierwszych otyłość dotyczy prawie 3% dzieci, natomiast w klasach siódmych już 5%. Eksperci podkreślają, że problem narasta wraz z wiekiem.
1: Wiadomości Radia Gra.
0: We wtorek z mikrofonem Radia Gra gościliśmy też w kinie Nowe Horyzonty, gdzie do niedzieli trwa przegląd Mistrzowie Kina Japońskiego. Przegląd to część festiwalu Sakura, który odbywa się we Wrocławiu od marca do końca maja. W Nowych Horyzontach można zobaczyć 7 produkcji wybitnych japońskich reżyserów, mówi Radiu Gra Przemysław Błaszczak, dyrektor artystyczny festiwalu.
5: W środę zaczniemy filmem, który miał niedawno premierę. Ten film jest przepięknym dziełem i w Japonii on to jest wręcz historyczny sukces. Ludzie się naprawdę, właściwie cała Japonia zachwyciła się tym filmem. On dotyka historii młodzieńca, młodego człowieka, który zaczyna się kształcić jako adept teatru kabuki. Przygotowuje się do wykonywania niezwykle specyficznej i trudnej roli onnagata, czyli aktora, który będzie wykonywał rolę kobiece. No i przez 3 godziny, których naprawdę nie czuć, jesteśmy w sercu japońskiej tradycji. Kabuki to jest XVI wiek, więc właściwie wchodzimy w serce tego, czym jest kultura japońska.
0: W piątek nie tylko seans, ale również koncert.
5: Mistrzowskie spotkanie z Kurosawą, z Tronem we krwi. To spotkanie zaczniemy koncertem zespołu Beryllium, który przygotował godzinny koncert. I to nie jest, broń Boże, zagranie ścieżki dźwiękowej z filmu, tylko to jest artystyczna odpowiedź. To znaczy ci muzycy obejrzeli film, zostali nim głęboko poruszeni i nagrali pełnowartościowy album, koncert, który po raz pierwszy będzie można usłyszeć we Wrocławiu. I tutaj faktycznie można kupić wspólny bilet, do czego gorąco zapraszam, czyli najpierw koncert, a później chwilka przerwy na łyk wody i zapraszamy na Kurosawę od razu potem, dosłownie 15 minut przerwy pomiędzy jednym a drugim wydarzeniem.
0: Szczegółowy harmonogram znajdziecie na stronie internetowej Kina Nowe Horyzonty, a my tym tematem kończymy dzisiejsze podsumowanie. Dziękuję i do usłyszenia.
1: Więcej na radiogra.pl. Radio Gra. Hity pełne energii.

0: To jest podsumowanie najważniejszych tematów z raportów Radia Gra. Daniel Chawrylenia, o tym mówiliśmy w środę.
1: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
0: Nie będzie leksowych bloków mieszkalnych przy Kozanowskiej 69 i Michalczyka 15 we Wrocławiu. Szczególnie te dwie inwestycje budziły w ostatnich tygodniach wiele emocji społecznych. Magistrat poinformował o zakończeniu prowadzonych postępowań w sprawie czterech prewniosków złożonych przez inwestorów zainteresowanych budową osiedli mieszkaniowych w trybie tzw. Lex Developer. Nowa zabudowa mieszkaniowa oparta o te propozycje nie zyskała akceptacji miejskiego zespołu. Negatywnie ocenione zostały prewnioski dotyczące inwestycji proponowanych przez deweloperów przy ulicy Michalczyka 10 do 12 i 15. W przypadku budowy bloków przy ulicy Kozanowskiej z numerem 69 i po północnej stronie linii kolejowej u zbiegu Awicenny i Stanisławowskiej inwestorzy sami wycofali wnioski. O szczegółach możecie przeczytać na miejskiej stronie wrocław.pl.
1: O tym się mówi we Wrocławiu.
0: Coraz bliżej finiszu są prace na ulicy Koszarowej. Wykonawca ułożył nawierzchnię bitumiczną na dwukierunkowej drodze dla rowerów od strony północnej, a równolegle prowadzone są ostatnie prace wykończeniowe przy ciągach pieszych oraz muldach chłonnych. Inwestycja ma poprawić komfort i bezpieczeństwo mieszkańców i to już ostatni etap dużej przebudowy tej ulicy, która obejmuje również nową jezdnię, przejścia dla pieszych i przystanki oraz sieci podziemne. Zwieńczeniem prac będą planowane nasadzenia. Jeszcze w maju pojawią się tam tysiące róż w dwóch odmianach. Inwestycja kosztuje ponad 15 milionów złotych i jest finansowana z budżetu miasta. Ruch dwukierunkowy wróci na Koszarową w ostatni weekend maja, a powrót autobusów planowany jest w czerwcu. Pomoc psychologiczna, warsztaty dla rodziców i wsparcie dla nauczycieli. Wrocław rusza z kampanią Hate Over. Statystyki pokazują, że co drugi nastolatek doświadcza hejtu w internecie, a co piąty wierzy, że reagowanie na hejt ma sens. Szacuje się też, że 42% ósmoklasistów doświadczyło przemocy werbalnej. Jak mówi Radiu Gra Magdalena Wdowia-Kurmańczyk, dyrektor Departamentu Spraw Społecznych w Urzędzie Miejskim, kampania ma pokazać, że jeden gest może być źródłem dużej zmiany.
2: Symbolem tegorocznej kampanii jest motyl. Motyl jest symbolem przemiany, symbolem nadziei, symbolem tego, że z poczwarki można mieć przepiękne kolorowe skrzydła i zmieniać świat. Motyl również dlatego, że jest efekt motyla, czyli jedno słowo, jeden gest może przynieść ogromne, ogromne zmiany. To nie jest tylko kampania informacyjna. To jest przede wszystkim kampania, która daje konkretne narzędzia. Oczywiście informator wsparcia, który w zeszłym roku żeśmy opracowali, w tym roku jest zaktualizowany, ale również mamy tarcze cyberprzemocy, również będą warsztaty dla nauczycieli, ale również warsztaty dla rodziców.
0: Jednym z najważniejszych elementów akcji będzie autobus wsparcia Hate Over, mobilny punkt pomocy psychologicznej i edukacji, dodaje dyrektorka Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego Dorota Felix.
3: W autobusie będzie można po prostu posiedzieć albo skorzystać z rozmowy z psychologiem, albo skorzystać z rozmowy z animatorem, albo przez chwilę samemu zbadać swoją sytuację poprzez takie nowe narzędzie przygotowane na tegoroczną kampanię. To narzędzie pokazuje nam, w którym miejscu jesteśmy. Jeśli dotknęła nas jakiegoś rodzaju przemoc, tutaj są opisane różne sytuacje, można zobaczyć, jaka to sytuacja, a po drugiej stronie w odpowiedni sposób jest sygnał, czy to jeszcze z tym sobie poradzi ktoś sam, czy musi szukać pomocy, czy musi już szukać bardzo pilnej pomocy. Można sobie to przetestować w autobusie. Oprócz tego można się zapoznać z informatorem wsparcia. Można również będzie króciutko porozmawiać z psychologiem, bo wiadomo, że w samym autobusie psycholog nie udzieli pełnego wsparcia, ale na pewno powie, co robić dalej, pokieruje, wskaże drogi pomocy. Do autobusu mogą oczywiście wchodzić uczniowie, ale także, jeśli jest taka potrzeba i chęć, opiekunowie, nauczyciele, ci, którzy po prostu będą w pobliżu autobusu, ponieważ on będzie wedle odpowiedniego harmonogramu stawał przy szkołach podstawowych.
0: Będą też szkolenia dla rodziców.
3: Uruchamiamy po pilotażu zeszłorocznym szkolenia dla rodziców. Niesamowicie dużo osób, na przestrzeni 2 miesięcy 400 osób wzięło udział w tych szkoleniach rodziców. Zabrakło miejsc, zainteresowanie jest ogromne. Rodzice potrzebują wsparcia w umiejętnościach nawiązywania komunikacji, rozmów z dziećmi, z młodzieżą i przede wszystkim rozmów o tak trudnym temacie, jakim jest hejt. Jest powszechnie wiadomą rzeczą, że osoby hejtowane z reguły bardzo późno, a niestety często za późno o tym mówią. Naszą rolą i rolą tej kampanii jest uczulić i zwrócić uwagę na to, że Musimy być uważni cały czas na najbliższe otoczenie.
0: Warto jeszcze w tym miejscu przypomnieć, że uczniowie wrocławskich szkół mogą otrzymać również wsparcie w ramach programu Zdalny Psycholog.
1: Twoje sprawy.
0: Dojrzałość zawodowa i praktyczna wiedza poszukiwane przez pracodawców. Targi pracy dla osób 45+, już 27 i 28 maja w Pasażu Grunwaldzkim. Skąd pomysł na organizację takiego wydarzenia i co będzie działo się przez te dwa dni? To pytania, na które odpowiedź poznała w środę nasza reporterka Paulina Schneider.
4: Statystyki pokazują, że pracownicy po 45 roku życia nadal napotykają bariery na rynku pracy. Najczęściej są to stereotypy dotyczące wieku, takie jak niższa znajomość technologii czy mniejsza elastyczność. Wydarzenie ma jednak pokazać, że doświadczenie i praktyka to wartości poszukiwane przez wiele firm. Takie targi to szansa na bezpośrednie spotkanie pracodawców bez algorytmów rekrutacyjnych. Oprócz oczywiście spotkań z pracodawcami zaplanowano indywidualne wsparcie w przygotowaniu CV i budowaniu marki osobistej. Doradcy kariery pomogą w planowaniu nowej ścieżki rozwoju, będą też rozmowy i podcasty na żywo. Wydarzenie zarówno w środę, jak i w czwartek będzie odbywać się w godzinach od 11 do 18.
0: Dodajmy, że udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Elektryczny autobus Mercedes E-Citaro K debiutuje na ulicach Wrocławia i okolic. Od 20 do 28 maja pasażerowie mogą korzystać z nowoczesnego pojazdu na dwóch liniach, miejskiej 120 oraz aglomeracyjnej 930. To pierwsze testy tego modelu w Polsce. Mercedes E-Citaro K to krótsza 11-metrowa wersja znanej serii autobusów miejskich. Może zabrać na pokład blisko 70 pasażerów, w tym 29 na miejscach siedzących. Według producenta pojazd jest w stanie przejechać do 300 km na jednym ładowaniu. Autobus wyposażono w klimatyzację, niską podłogę oraz szereg systemów bezpieczeństwa, takich jak asystent hamowania, systemy stabilizacji toru jazdy, wykrywania pieszych i rowerzystów, rozpoznawania znaków drogowych oraz monitorowania zmęczenia kierowcy. W pojeździe przewidziano udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami i rodziców z wózkami. Dostępna jest manualna rampa oraz dedykowane miejsce na wózek. Dodatkowo pasażerowie mogą korzystać z portów USB do ładowania urządzeń mobilnych. Na linii aglomeracyjnej 930 autobus kursuje 6 razy dziennie w każdym kierunku, łącząc Aleję Kromera we Wrocławiu z miejscowościami na północ od miasta, m.in. Krzyżanowicami, Godzieszową, Siedlcem i Łoziną. W weekendy pojazd obsługiwać będzie linię miejską 120 prowadzącą z centrum Wrocławia do Trestna i Blizanowic.
1: Wiadomości Radia Gra.
0: Trwają zapisy na letnie półkolonie jeździeckie na torze wyścigów konnych Partynice. Dzieci podczas takiego turnusu spędzają czasy nie tylko w siodle, ale i przy koniach, poznają je z bliska, budują z nimi relacje i rozwijają swoje umiejętności jeździeckie. Piotr Makarewicz, z którym rozmawialiśmy w środę na temat półkolonii, poinformował, że w tym roku przygotowano 9 turnusów.
5: Każdy turnus jest podzielony na 4 grupy. W turnusie mamy 40 osób, dzielimy dzieci na 4 grupy, więc zawsze w turnusie jest też taka grupa osób, które dopiero u nas uczą się jeździć konno. I jeden turnus, pierwszy, dla uczestników zaawansowanych, to są dzieci, które już poruszają się w trzech chodach, więc wstęp, kurs i galop, one już dobrze jeżdżą konno. To jest też turnus z mniejszym obłożeniem, ponieważ tam mamy 20 miejsc. No i zaletą tego turnusu jest to, że po zakończeniu można zdawać na odznakę jeżdżę konno.
0: Zapytaliśmy też, jak wygląda dzień na takich półkoloniach.
5: Program półkolonii w przeważającej mierze tworzą zajęcia związane z końmi. Czyli oczywiście poza jazdą konną również zajęcia w stajni, w boksach, tak? Przygotowanie konia do jazdy, czyszczenie konia, pielęgnacja konia, ale też zajęcia edukacyjne, na których dowiadujemy się o pewnych ciekawostek na temat życia tych zwierząt, na temat ich zwyczajów, nie wiem, na temat komunikacji, ich zmysłów. No, dzieci są bardzo zaskoczone, kiedy dowiadują się na przykład, że pole widzenia konia to aż 330 stopni. I on w zasadzie ma tylko dwa punkty martwe, tuż przed łbem i tuż za ogonem, a tak poza tym widzi wszystko. Tak? I to są tego typu informacje.
0: Ale półkolonie to nie tylko tradycyjna jazda konna, dzieci wezmą też udział w zajęciach z psami.
5: Mamy zajęcia z psim behawiorystą i to też jest fajne, bo uczy takiej wrażliwości dzieci w obcowaniu z różnymi zwierzętami, a przy okazji też dostrzegają różnice w światach tych zwierząt, bo bardzo wiele osób, ja się z tym prywatnie spotykam, utożsamia te zwierzęta. mi się wydaje, że jakby no, psy zachowują się mniej więcej tak samo jak konie, a to są naprawdę różne zwierzęta, tak? Natomiast tak czy inaczej naszą misją też jest przede wszystkim budowanie takiej wrażliwości na zwierzęta. W związku z tym w programie Półkolonii też spotkanie z psim behawiorystą.
0: Dodajmy, że zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku. Pierwszy turnus ruszy 29 czerwca. I to były najważniejsze tematy w środę. Dziękuję i do usłyszenia.
1: Więcej na radiogra.pl.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
5: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
4: Jest 7 miejsc.
5: I rower, i mój kocyk. No i buba.
6: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.

0: To jest podsumowanie najważniejszych tematów z raportów Radia Gra. Daniel Hawrylenia, o tym mówiliśmy w czwartek.
1: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
0: W czwartek Komenda Miejska Policji we Wrocławiu na swojej stronie internetowej opublikowała wizerunek rowerzysty, który 11 maja przy ulicy Pilczyckiej brutalnie zaatakował 80-letnią kobietę. Mężczyzna najpierw potrącił seniorkę, a następnie ją popchnął i uciekł z miejsca zdarzenia. Policja prosi o kontakt świadków zdarzenia oraz osoby, które rozpoznają napastnika z najbliższym komisariatem policji lub pod numerem alarmowym 112. Czwartkowy poranek na ulicy Muchoborskiej. Kierowca MPK potrącił rowerzystę. Rzecznik miejskiego przewoźnika Daniel Misiek, opisując Radiu Gra szczegóły tego zdarzenia, przyznał, że był to nieszczęśliwy wypadek.
2: Ten rower i ten autobus jechały równolegle, natomiast w pewnym momencie na trasie ten autobus skręcał w prawo, a kierowca rowerzysty nie widział i wjechał na przejście dla pieszych, a przy tym przejściu dla pieszych był też przejazd rowerowy. Kierowca zachował się tak jak trzeba, od razu powiadomił dyspozytora ruchu, oni powiadomili wszystkie potrzebne służby. Cały czas ten kontakt z rowerzystą był utrzymany, staraliśmy się mu udzielić jak najszybciej pomocy. On został zabrany przez pogotowie na badania do szpitala, a sprawę dalej przejęła już policja.
0: Dodajmy, że rowerzysta w chwili przyjazdu pogotowia był przytomny.
1: O tym się mówi we Wrocławiu.
0: Najwyższa Komisja Odwoławcza Polskiego Związku Piłki Nożnej nie obniżyła kary, jaką wcześniej na Śląsk Wrocław nałożyła Komisja Dyscyplinarna. Oznacza to, że za niewpuszczenie kibiców Wisły Kraków na marcowy mecz WKS będzie musiał zapłacić 1 000 000 zł. Decyzja NKO nie kończy jednak sprawy, bo Śląsk będzie mógł teraz odwoływać się do kolejnych instancji, na koniec nawet do Trybunału Arbitrażowego do Spraw Sportu w Lozannie. To wszystko na pewno potrwa tygodnie. Dnia, a może nawet miesiące. Cała sprawa, jak zapewne pamiętacie, tyczy się marcowego meczu Śląska z Wisłą Kraków. Wrocławski klub nie wpuścił wówczas fanów gości na trybuny, na co w geście protestu zespół Białej Gwiazdy nie przyjechał na mecz. Po 15 minutach oczekiwania sędzia Tomasz Kwiatkowski odgwizdał koniec zawodów. Wisła została ukarana walkowerem i zostało to podtrzymane przez NKO, co zakończyło sprawę w wyniku meczu. Premier Donald Tusk powołał Agnieszkę Mizę na stanowisko pierwszego wicewojewody dolnośląskiego. Decyzję ogłoszono w czwartek. W raportach sprawdzaliśmy, czym zajmie się nowa wicewojewoda.
3: Agnieszka Miza przejmie nadzór nad geodezją i kartografią, wojewódzkim inspektorem handlowym i farmaceutycznym oraz zespołem do spraw orzekania o niepełnosprawności. Nowa wicewojewoda jest absolwentką administracji języka biznesu na Uniwersytecie Opolskim. Ma wieloletnie doświadczenie w administracji publicznej i samorządzie. Wcześniej była m.in. dyrektorem Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu oraz zastępcą dyrektora Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego. Ostatnio pełniła funkcję zastępcy prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
0: O czym informował Bartek Paulus.
1: Wiadomości Radia Gra.
0: W czwartkowych raportach w Radiu Gra mówiliśmy też o wynikach akcji motocyklista, jaką przeprowadziła dolnośląska policja. W efekcie, co ustaliła Paulina Schneider, funkcjonariusze skontrolowali ponad 1500 pojazdów, w tym prawie 500 jednośladów.
4: Większość interwencji związana była z łamaniem przepisów. Policjanci nie tylko pouczali, ale też nakładali mandaty. 8 motocykli nie miało prawa poruszać się po drogach, co zakończyło się zatrzymaniem dowodów rejestracyjnych, które właściciele odbiorą dopiero po przeglądzie technicznym. 2 kierującym odebrano też prawo jazdy. 12 osób zatrzymano za kierowanie pod wpływem alkoholu. Łącznie w ramach akcji funkcjonariusze nałożyli kilkaset mandatów zarówno na motocyklistów, jak i kierowców samochodów.
0: Policja kolejny raz przypomina, że niestosowanie się do przepisów to prosty sposób do doprowadzenia do wypadku, a co za tym idzie, poważnych konsekwencji ze śmiercią na drodze włącznie. Aktywność fizyczna, spotkania z dietetykiem i konsultacje psychologiczne. Wrocław po raz 15 rusza z programem Uczenie w formie, który wspiera dzieci i młodzież w walce z nadwagą i otyłością, mówi Monika Dubec z Biura Prasowego Urzędu Miejskiego.
5: Ten program łączy ze sobą opiekę specjalistyczną, edukację zdrowotną, regularną aktywność fizyczną, angażując, co ważne, nie tylko dzieci i młodzież, ale również ich rodziny. Tutaj nam bardzo zależy, żeby nauczyć dzieci i rodziców właśnie w prosty sposób jak wprowadzać trwałe zmiany w codziennym stylu życia. Udział w programie jest bezpłatny i tutaj należy po prostu zapisać się we Wrocławskim Centrum Zdrowia, czyli instytucji, która realizuje ten program, poprzez pielęgniarkę lub higienistkę szkolną lub bezpośrednio właśnie u realizatora programu, czyli we Wrocławskim Centrum Zdrowia.
0: Z badań wynika, że 12% wrocławskich uczniów zmaga się z nadmierną masą ciała.
5: Z badań przeprowadzonych w ubiegłym roku w 38 wrocławskich szkołach podstawowych wynika, że ponad 12% uczniów ma nadmierną masę ciała, a problem ten narasta wraz z wiekiem, czyli w tych młodszych klasach jest tych dzieci mniej, ale w tych starszych to już prawie, że co siódma osoba ma właśnie problem z otyłością lub nadwagą. Dlatego Wrocław wprowadza wiele takich inicjatyw, wiele programów, właśnie między innymi Uczeń w Formie, żeby od najmłodszych lat uczyć, jak zdrowo żyć, wprowadzać te zdrowe nawyki od najmłodszych lat.
0: Program skierowany jest do dzieci w wieku od 7 do 14 lat.
5: Program oferuje m.in. indywidualne wsparcie dietetyczne, psychologiczne, fizjoterapeutyczne, są też warsztaty edukacyjne o żywieniu, również zajęcia ruchowe dopasowane do potrzeb danego dziecka. I tutaj właśnie chodzi nam o to, żeby nie tyle co zredukować masę

0: Raków postępowania przygotowawczego. Rodzice kobiety od 12 lat próbują udowodnić, że ich córka została zamordowana. Przypomnijmy, 25-letnia Paulina Antczak zmarła w 2014 roku w swoim mieszkaniu we Wrocławiu. Dawid Z., ówczesny partner kobiety, miał przebywać w tym mieszkaniu w chwili jej śmierci. Zgon 25-latki nie został wówczas zakwalifikowany jako zabójstwo, a wskazywaną przez prokuraturę możliwą przyczyną śmierci było zatrucie alkoholowe. Rodzina, która na własny koszt przeprowadzała kolejne opinie i doprowadziła do ekshumacji i badań toksykologicznych ciała 25-latki, podkreśla, że w jej ciele nie znaleziono alkoholu. W czwartek nie rozpoczął się proces subsydiarnego aktu oskarżenia, ponieważ prokuratura złożyła wniosek o zwrócenie jej sprawy. Kolejny termin rozprawy wyznaczono na lipiec. W czwartek w raportach mieliśmy też gratkę dla pasjonatów fotografii. W ostatni weekend maja we Wrocławiu odbędzie się Intersection Photo Festival 2026 w Concordia Design i rozsianych po całym mieście galeriach odbędzie się kilkadziesiąt darmowych wydarzeń, o których rozmawialiśmy z Martyną Wiktor.
1: Z jednej strony wystawy takie jak Solastalgia Szymona Rogińskiego, na którą zapraszamy do fotogenu. Wystawa niezwykle nowoczesna, używająca również technologii VR, ale z drugiej strony do bulwarów zapraszamy na wystawę Tomka Sikory, no wybitnego polskiego fotografa reklamowego, który działał szczególnie intensywnie w latach 80. i 90. W Concordia Design z kolei, taki już znany we Wrocławiu, prowadzony przez nas od kilku lat, projekt Galeria Bezdomna, czyli w piątek zapraszamy wszystkich chętnych pasjonatów fotografii, żeby przynieśli swoje prace do Concordii, tam mogą je zawiesić i my tworzymy taką żywą, dynamiczną wystawę fotograficzną.
0: Festiwal to także spotkania z czołowymi polskimi fotografami i fotografikami.
1: Do Concordia Design zapraszam na taki highlight chyba tego festiwalu, czyli spotkanie z rozmowę Pawła Fabiańskiego z Andrzejem Draganem. Paweł Fabiański, jeden z najlepszych polskich fotografów, znany autor okładek płytowych, potężny kampanii reklamowych. Andrzej Dragan bardziej znany jako fizyk i propagator nauki, ale jest jednym z najbardziej utytułowanych na świecie polskich fotografów. Panowie porozmawiają o połączeniu artyzmu i technologii. Zapraszamy również na drugi dzień, w niedzielę, na spotkanie Marty Kaczmarek z Kamilem Kotarbą, którzy z kolei porozmawiają jako wybitni fotograficy, znowu edytorialowi reklamowi, o połączeniu sztuki i komercji i jak sobie z tym problemem poradzić.
0: Będzie można też wziąć udział w darmowych warsztatach.
1: Tutaj mogę Państwu polecić wykład profesora Szymanowicza, który opowiada o fotografii reklamowej z czasów PRL-u, a więc tego czasu, kiedy jeszcze nie mieliśmy ani Photoshopa, ani narzędzi AI. Na spotkanie z panią dr Michałkiewicz, która jest z kolei wybitną marszantką sztuki i opowie o tym, jak wejść na ten światowy rynek sprzedaży dzieł sztuki, ale też mamy bardzo ciekawe spotkanie w niedzielę z Kobasem Laksą, znanym artystą multimedialnym.
0: Szczegóły programu i formularze zgłoszeniowe znajdziecie na stronie intersectionfestival.com. I to były najważniejsze tematy z czwartku. Dziękuję i do usłyszenia.
2: Więcej na radiogra.pl.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: To jest podsumowanie najważniejszych tematów z raportów Radia Gra. Daniel Hawrylenia, o tym mówiliśmy w piątek.
0: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
1: Urząd Stanu Cywilnego we Wrocławiu dokonał w piątek pierwszej transkrypcji zagranicznego aktu małżeństwa jednopłciowego. To konsekwencja orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz linii orzeczniczej polskich sądów, poinformował wrocławski magistrat. Długo oczekiwana zmiana stała się faktem. Po wielu latach, a ostatnio także intensywnych miesiącach walki, małżeństwa jednopłciowe zawarte za granicą są małżeństwami również w świetle polskiego prawa, powiedziała cytowana w komunikacie prasowym Alina Szeptycka, pełnomocniczka prezydenta Wrocławia do spraw równego traktowania. Przypomnijmy, orzeczenie TSUE z 25 listopada ubiegłego roku stwierdza, że odmowa uznania małżeństwa dwóch obywateli Unii Europejskiej tej samej płci, które zostało legalnie zawarte w innym państwie członkowskim, stanowi naruszenie unijnego prawa.
0: O tym się mówi we Wrocławiu.
1: Wrocławskie Inwestycje ogłosiły przetarg na przebudowę fragmentu ulicy Ruskiej od Kazimierza Wielkiego do Placu Solnego. To 160 metrów, które już wkrótce mają zmienić swoje oblicze. W planach jest posadzenie kilkudziesięciu drzew oraz około 2300 krzewów, przestrzeń z bogacą trejarze oraz ceglane gazony. Projekt zakłada rozszczelnienie nawierzchni, co ma poprawić nawodnienie terenu oraz wpłynąć korzystnie na ekologię. Ulica stanie się w pełni dostępna dla wszystkich, znikną bariery architektoniczne, a ruch samochodowy będzie jednokierunkowy na odcinku od Rzemieślniczej do Kazimierza Wielkiego. Przy skrzyżowaniu z ulicą Psiebudy powstanie nowa zielona przestrzeń do spotkań. Przebudowana zostanie także infrastruktura, nawierzchnia, sieci podziemne, pojawi się nowe oświetlenie dekoracyjne, monitoring, kosze na śmieci i stojaki rowerowe. W trakcie prac mogą zostać odsłonięte relikty bramy ruskiej z XIII wieku. Projekt jest uzgodniony z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Dodatkowo wybrano już wykonawcę przebudowy podwórka przy Ruskiej i Psiebudy. Dolnośląski ZUS przekonywał na naszej antenie pod koniec tygodnia, że warto przygotować się do emerytury. Jak to zrobić? Jeszcze zanim złoży się wniosek emerytalny, można poznać wysokość kwoty, która będzie co miesiąc wpływała na konto seniora, mówi regionalna rzeczniczka ZUS na Dolny Śląsk Iwona Kowalska-Matis.
2: Przeciętna emerytura na Dolnym Śląsku to 4610 zł brutto. Zanim złożymy wniosek emerytalny, warto popatrzeć na własne konto na platformie ZUS-owskiej i zapoznać się ze stanem swojego konta, którym wyliczona jest nasza hipotetyczna emerytura. I jest tam także kalkulator emerytalny, który bardzo precyzyjnie pokazuje, ile dostaniemy, jeżeli przejdziemy na emeryturę.
1: Osiągnięcie wieku emerytalnego wcale nie oznacza bowiem, że trzeba od razu zrezygnować z pracy. Wręcz przeciwnie, dłuższa praca się opłaca.
2: Im dłużej pracujemy, tym więcej składek wpływa na nasze emerytalne konto. A więc przyszła emerytura będzie wyższa. Co więcej, jeżeli kobieta i mężczyzna osiągną wiek emerytalny, czyli pani 60 lat, a pan 65 i dalej pracują, nie biorąc emerytury, mają prawo do zniżki w postaci PIT-u zero.
1: Ważne, żeby decyzję o zakończeniu aktywności zawodowej podejmować świadomie, dodaje rzeczniczka.
0: Zawsze reagujemy na wasze sygnały.
1: Część aktorów Teatru Polskiego we Wrocławiu i reprezentujący ich Związek Zawodowy Solidarność protestuje przeciwko zwolnieniom kilkunastu pracowników tej sceny, w głównej mierze aktorów. Konflikt pomiędzy dyrekcją wrocławskiej sceny a częścią zespołu narasta już od kilku tygodni. Protestujący pracownicy zarzucają też dyrekcji, jak podkreślają, niepasujące do teatru korporacyjne metody zarządzania oraz tworzenie nowych stanowisk kierowniczych. Dyrekcja Teatru Polskiego odpowiada, że decyzje personalne mają charakter wyłącznie programowo-organizacyjny i wynikają z realizacji przyjętej wizji artystycznej. Pod koniec tygodnia w raportach informowaliśmy także, że dzieci z Kobierzyc będą uczyć się o hejcie i jego skutkach. Wystartował projekt Stop Hate, Start Respect. Klasy szkół podstawowych z gminy Kobierzyce przez 30 dni rywalizują w specjalnej aplikacji, informuje Anna Dudarska, zastępca wójta gminy Kobierzyce.
3: W tym czasie uczniowie będą korzystali z aplikacji mobilnej, dzięki której codziennie obejrzą krótki film mówiący o hejcie. Czym jest hejt? Jakie są jego oblicza? Jak sobie radzić z hejtem, a także, co bardzo ważne, jak mu przeciwdziałać. Ale to nie wszystko. Kampania zachęci nasze dzieciaki do większej aktywności fizycznej, ponieważ da im możliwość zbierania punktów nie tylko za obejrzane filmy, ale także za tak zwane kroki. Ma ich oczywiście być jak najwięcej. I tu pojawi się element rywalizacji oraz zabawy na poziomie klas, ponieważ to właśnie klasy będą walczyły o jak największą ilość punktów. Na zwycięzców będą czekały nagrody, ale tak naprawdę wygranym będzie każdy, kto weźmie udział w tym projekcie.
1: Akcja łączy aktywność fizyczną z edukacją, dodaje Dawid Pabiniak z Wielkiej Koalicji Przeciwko Hejtowi.
4: Mierzymy takie dane jak przebyte kroki, przebiegnięte czy przyjechane na rowerze kilometry. Dodatkowo każdego dnia będziemy wyświetlać jeden materiał edukacyjny. To specjalne filmy przygotowane przez specjalistów z Wielkiej Koalicji Przeciwko Hejtowi. Poruszamy w nich takie tematy jak czym jest hejt, gdzie szukać wsparcia, jakie ma konsekwencje prawne.
1: A klasy biorące udział w edukacyjnej rywalizacji mogą zdobyć wyjście do kina, warsztaty taneczne, karty podarunkowe na zakupy czy wyjście do kawiarni.
0: Wiadomości Radia Gra.
1: W piątek mówiliśmy też o krasnalach, które będą przypominać o sile głosu. Na skwerku przy ulicy Świętego Wincentego 41 odsłonięto dwie nowe figurki krasnali inspirowane akcją profrekwencyjną prowadzoną przed wyborami parlamentarnymi przez twórców internetowego profilu Make Life Harder oraz Michała Marszała. Wrocław zapowiedział wtedy, że miejscowość z najwyższą frekwencją otrzyma jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli naszego miasta – wrocławskiego krasnala. Rekord frekwencji co prawda padł w Krynicy Morskiej, ale ostatecznie w porozumieniu z władzami tego miasta zdecydowano jednak, że krasnale trafią bezpośrednio do inicjatorów akcji. Powstały cztery figurki, dwie zostały przekazane na licytację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a dwie od dziś można oglądać w stolicy Dolnego Śląska. Od 18 maja na około 3 tygodnie zostanie zamknięta Żabiakładka. Konieczna jest wymiana drewnianego pomostu na deskowanie kompozytowe, które zapewni większą trwałość i odporność na warunki atmosferyczne. W ramach prac przeprowadzona zostanie także renowacja pylonów i balustrad. Koszt remontu wyniesie niemal 350 tysięcy złotych. Przypomnijmy, że ostatni remont kładki miał miejsce 10 lat temu, a obecna nawierzchnia uległa znacznemu zużyciu, co wpływa na bezpieczeństwo użytkowników.
0: www.radiogra.pl.
1: W piątek miało miejsce symboliczne pożegnanie jednego z tygrysów czworaczków we wrocławskim zoo. Musi wyrusza w świat jeszcze w tym miesiącu, a gdzie się przeprowadzi, ustaliła Paulina Schneider.
5: Zamieszka w Lizbonie, to właśnie tam ma założyć rodzinę i ratować gatunek. To pierwszy tygrys, który nas opuści, ale w planach jest już wyprowadzka kolejnych dwóch. Następny w kolejce do wyjazdu jest Harry. Ten opuści nas może jeszcze w tym roku, ale dokładna data nie jest znana. Przypomnijmy, że narodziny czterech tygrysów sumatrzańskich we wrocławskim zoo były sensacją na skalę światową. To krytycznie zagrożony gatunek. W naturze żyje już tylko 400 takich tygrysów.
1: Czas oficjalnego pożegnania. Wrocławskie dzieci przygotowały dla małego tygrysa pożegnalne laurki. Już 23 maja odbędzie się trzecia edycja festynu Bezpiecznik – Wszystko o zdrowiu i bezpieczeństwie. To rodzinne wydarzenie edukacyjne cyklicznie organizowane na terenie przy szkole przy ulicy Kolistej 17. Ma promować bezpieczeństwo i zdrowy tryb życia, podkreśla Ewa Stępniewska z Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 33.
6: Zdecydowanie bezpieczeństwo, i to szeroko rozumiane, bo zarówno bezpieczeństwo cywilne, bezpieczeństwo nas jako społeczeństwa, jak też takie bezpieczeństwo zdrowotne, czyli w ogóle wszystkie te tematy, które wokół zdrowia się kręcą. Udało nam się po raz trzeci zebrać różnego rodzaju wystawców i partnerów naszych, którzy już, no niektórzy z nich trzeci raz się u nas pojawią i rzeczywiście chwalą sobie właściwie to, że udaje im się dotrzeć do szerszej części społeczeństwa, a my to traktujemy póki co jako wydarzenie lokalne.
1: W programie m.in. warsztaty i pokazy, dodaje Anna Wroniecka z Rady Rodziców.
7: Wydarzenie oprócz tego, że ma ten charakter edukacyjny, ma też taki charakter typowo festynowy, że był atrakcyjny też dla dzieci i te warsztaty są skierowane głównie dla dzieci. Są to warsztaty zaczynając od nauki pierwszej pomocy, ale typowo takie kreatywne, gry planszowe, są też dmuchańce, także taka strefa zabawowa. Wśród pokazów będziemy mieli pokazy samoobrony, pokazy jakieś karate, będzie też pokaz broni białej, będą wystawcy tego typu jak wojsko, które też zaprezentują swoje sprzęty, służba celna, także tutaj dużo, dużo atrakcyjnych opcji dla całych rodzin, także to jest taki międzypokoleniowy festyn.
1: Zaplanowano też darmowe konsultacje ze specjalistami.
7: Zapisy nie są wymagane, będą fundacje, stowarzyszenia takie typowo o charakterze zdrowotnym, między innymi Stowarzyszenie Chorób z Nadciśnieniem Płucnym, także tutaj osoby, które są w tym wykwalifikowane, będą udzielały porad, na co zwrócić uwagę, gdzie się skierować, skierować. Będą też konsultacje dietetyków, pomiar tkanki tłuszczowej, także można podejść w dowolnej chwili od stoiska do stoiska i z tych konsultacji skorzystać.
1: Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 11 i potrwa do 14. Udział jest bezpłatny. I to były najważniejsze tematy w piątek. Dziękuję i do usłyszenia.
0: Więcej na radiogra.pl.

0: reklama.
1: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUV-a Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
6: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
7: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie.
8: Słuchasz radia Gra FM.

0: Reklama.
1: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, Misia i Bubę?
2: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
1: Jest 7 miejsc.
2: I rower, i mój kocyk. No i Buba.
3: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepie.

0: Ubezpieczenia na życie Vienalife. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
2: Skoda.
3: Urodziny dziecka, a po nich masz ochotę wziąć wolne w pracy? Organizację zostaw bawialni Chubby Boom. Zyskasz czas i zero zmartwień. Prywatna sala, animatorzy, profesjonalna opieka i mnóstwo atrakcji. Na miejscu restauracja. Nie gotujesz, nie sprzątasz, nie organizujesz. Zajmiemy się wszystkim za ciebie. Zbliża się Dzień Dziecka, a kalendarz się zapełnia. Zarezerwuj już dziś po niższej majowej cenie. Chubby Boom. Urodziny, które robią się same. Wrocław, Aleja Aleksandra Brucknera, 32/34. www.chubby-boom.pl.
4: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
5: Po reklamie.

Kiedy myślimy o serialu Czterech Pancernych i Pies, widzimy czołg Rudy 102, widzimy Szarika i ekipę, która w rytmie kultowej czołówki przemierzała wojenną Europę, ale mało kto wie, że spora część tej telewizyjnej legendy powstała u nas, we Wrocławiu. Nie w jakichś pojedynczych scenach, tylko w całej pierwszej serii. No i właśnie o tym, Czterech Pancernych we Wrocławiu, w tym odcinku programu A Słyszałeś, Że. To tutaj aktorzy uczyli się, jak być pancerniakami. Tu powstawały sceny miejskie, a wytwórnia filmów fabularnych była centrum dowodzenia całej tej akcji. Co ciekawe, do wytwórni wjeżdżał nawet sam Rudy 102, który na planie był traktowany niemal jak kolejny aktor. No i nic dziwnego, w końcu to on robił największe wrażenie na tłumach mieszkańców, którzy masowo przychodzili oglądać zdjęcia. Czasem aż tak masowo, że po prostu przeszkadzali w kręceniu serialu. Wrocław w tym serialu często grał zupełnie inne miejsca. Jednym z najbardziej znanych przykładów jest ulica Hen-Wrońskiego, która w serialu udawała warszawską Pragę. Ale to nie koniec. Wrocławskie okolice potrafiły zagrać nawet Syberię. Tak jest. Twórcy znaleźli w mieście i jego pobliżu takie plenery, że widzowie byli przekonani, że ekipa naprawdę pojechała na wschód, daleko, daleko, a to tylko Dolny Śląsk. Odpowiednio skadrowany, no i troszkę filmowej magii. Jednym z najbardziej niezwykłych przykładów jest cmentarz żydowski przy ulicy Ślężnej. To miejsce o bardzo charakterystycznej architekturze pojawia się w serialu jako Lublin. W odcinku, w którym Janek szuka śladów swojego ojca, widz ogląda właśnie tę nekropolię, choć w fabule jesteśmy zupełnie gdzie indziej. To taki klasyczny filmowy trik, no ale zadziałał na tyle dobrze, że przez lata mało kto się nad tym zastanawiał. Nasze miasto i okolice dawały zresztą ogromną różnorodność. Na przykład linie kolejowe pod miastem posłużyły do stęc pociągiem, do którego wskakuje Janek. Z kolei drogi w regionie, choćby w stronę Trzebnicy, pojawiają się w momentach, gdy Rudy zostaje uszkodzony i załoga musi radzić sobie w trudnym terenie. Inne ciekawostki. W Legnicy powstały sceny radzieckich koszar, a w Kłodzku ujęcia w twierdzy, która świetnie udawała niemieckie fortyfikacje. Choć to już poza granicami miasta, warto wspomnieć o Psarach pod Wrocławiem, gdzie powstawały sceny bitewne i plenerowe. To tam Rudy 102 mógł wreszcie rozwinąć skrzydła, a właściwie to swoje gąsienice. Wrocław wybrano nieprzypadkowo. Wytwórnia filmów fabularnych miała świetne zaplecze, a Dolny Śląsk oferował niesamowitą różnorodność plenerów. Od miejskich ulic, przez fabryczne tereny, po pola i lasy, które idealnie pasowały do wojennych scen. Twórcy mieli tu wszystko, czego potrzebowali, i to w jednym regionie. A Szarik...

O, Szarik również biegał po Wrocławiu. Choć w serialu przemierzył pół Europy, w rzeczywistości wiele jego scen powstawało właśnie tutaj, wśród wrocławskich ulic, podwórek i parków. Wrocław był jednym z najważniejszych miejsc na mapie Czterech Pancernych. To tutaj powstała cała pierwsza seria, tu kręcono sceny miejskie, tu Rudy 102 wjeżdżał do wytwórni, a Szarik biegał po podwórkach. Miasto zagrało Warszawę, Syberię i front. I zrobiło to tak dobrze, że widzowie przez lata nawet się nie domyślili.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
1: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
2: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape. Wrocław, ulica Karkonoska 61.
3: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
4: O.
3: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
5: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
1: Po reklamie.
0: To jest Radio Gra.

Spróbujmy teraz uruchomić wyobraźnię. Wyobraźmy sobie Wrocław sprzed kilkudziesięciu lat. Taki trochę bardziej surowy, mniej kolorowy, ale za to idealny, żeby udawać Berlin, francuskie miasteczko, a nawet nadmorski kurort. Właśnie dlatego ekipa kultowego serialu Stawka Większa niż Życie tak chętnie tu wracała. Hans Kloss we Wrocławiu. Teraz o tym w programie A Słyszałeś, Że. Bo chociaż Hans działał w całej okupowanej Europie, to całkiem sporo jego przygód powstało właśnie nad Odrą. Wrocławskie plenery pojawiają się w kilku odcinkach, m.in. Hasło, Zdrada, Bez Instrukcji czy Akcja Liść Dębu. Szczególnie odcinek Zdrada uchodzi za najbardziej wrocławski. Co ciekawe, miasto udawało nie tylko Berlin, ale też inne niemieckie miejscowości, a nawet francuskie Saint-Gilles. I teraz najciekawsze, najlepsze, wiele z tych miejsc możemy rozpoznać do dzisiaj. Na przykład Dworzec Główny. W serialu grał berliński Ostbahnhof i pojawia się tam scena pościgu za łącznikiem. Albo Ostrów Tumski, jedno z najbardziej romantycznych miejsc w mieście, a w serialu tło dla sceny z wystrzałem z okna. A w latach 60. wystarczył jeden telefon, żeby zamknąć pół Ostrowa Tumskiego i wprowadzić tam ciężkie wozy bojowe. No dzisiaj nie do pomyślenia, ale wtedy codzienność filmowców. W odcinku Bez Instrukcji pojawia się wrocławskie zoo, ale także wiatrak we wsi Błonie pod Środą Śląską. Filmowcy tak ustawili kamerę, że niewielkie wzniesienie wyglądało jak brytyjskie klify. No to jest właśnie ta magia kina w czystej postaci. W serialu przewija się również dworzec Wrocław-Leśnica, który wciela się w niemieckie Arnswalde. W latach 60. nikt nie przypuszczał, że kiedyś fani będą jeździć tam śladami Klossa, a właśnie dzisiaj jeżdżą. Wśród ciekawostek o produkcji serialu jest taka. Lato 1968 roku, wyjątkowo gorące. Mikulski grał w ciężkim płaszczu, a po każdym ujęciu miał mokry podkoszulek. Komary ciągnęły do reflektorów jak do ognia. A w odcinku Hasło aktor zasnął na planie, bo miał za sobą nocną podróż z Kołobrzegu. Na szczęście scena wymagała, by wyglądał na pijanego, więc pasowało idealnie. Jest też Teatr Polski, który zagrał berlińskie kino i różne wille na Biskupinie czy Borku. Wille, które zamieniały się w siedziby niemieckich oficerów. A jeżeli ktoś kojarzy odcinek Hasło, to warto wiedzieć, że sceny z francuskiego miasteczka Saint-Gilles kręcono przy ulicy Vitelona. Tamtejszy budynek udawał sztab majora Ellerta. Twórcy korzystali też z okolic Wrocławia, na przykład w Kadłubie kręcono scenę ucieczki z transportu, a w Błoniach pojawił się charakterystyczny wiatrak. Dlaczego akurat Wrocław? Odpowiedź jest prosta. Architektura. Miasto było po wojnie pełne niemieckich budynków, które idealnie pasowały do realiów serialu. Jak mówią twórcy, trudno było znaleźć lepsze niemieckie plenery niż właśnie tutaj. Co więcej, zdjęcia do całej trzeciej serii powstawały w dużej mierze właśnie we Wrocławiu, także w wytwórni filmów fabularnych. Jeżeli następnym razem będziecie spacerować po Ostrowie Tumskim, mijać Dworzec Główny czy stare wille na Biskupinie, warto na chwilę się zatrzymać i pomyśleć, że właśnie tu, kilkadziesiąt lat temu, Hans Kloss prowadził swoją kolejną tajną misję.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
9: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
10: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
11: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
12: A właśnie, że pasuje.
13: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
14: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
15: Castorama!
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
15: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
18: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
17: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
18: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
17: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
19: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
20: Po reklamie.
21: Słuchamy na radio.
22: To jest Gra FM.

Jak w XIII wieku wymierzono działki w rynku we Wrocławiu? O tym właśnie teraz. Gdy dzisiaj spacerujemy po wrocławskim rynku, trudno sobie wyobrazić, że jego kształt powstał ponad 700 lat temu. No właśnie, bez komputerów, GPS-ów, geodetów w odblaskowych kamizelkach. A jednak średniowieczni mierniczy poradzili sobie z tym zadaniem z precyzją, która do dzisiaj budzi podziw. I właśnie tę precyzję postanowił zbadać zespół naukowców. Dr Maria Legut-Pintal, doktor inżynier architektury Anna Kubicka-Sowińska, Mikołaj Grosel z Politechniki Wrocławskiej oraz doktor habilitowany Krzysztof Fokt z Uniwersytetu Jagiellońskiego. W XIII wieku na Śląsku powstawało ponad 120 nowych miast. Wszystkie miały rynek, sieć ulic i działki pod zabudowę. Problem w tym, że nie zachowały się żadne plany techniczne. Zero instrukcji, zero szkiców, zero zdjęć. A jednak układy tych miast są do siebie zaskakująco podobne. Badacze postanowili więc potraktować miasta jak zagadkę logiczną. Przeanalizowali współczesne plany, mapy z XIX wieku, wyniki wykopalisk, a nawet chmury punktów z mobilnego skanowania laserowego. A potem wrzucili to wszystko do narzędzia matematycznego o nazwie Cosine Quantogram, takiego wykrywacza ukrytych modułów. No i co z tego wyszło? Wrocław w pierwszej połowie XIII wieku wytyczano stopą reńską, taką jednostką miary, która miała 31 cm i 4 mm. Najczęściej stosowany moduł to 60 stóp, czyli około 19 metrów. Tyle miała przeciętna działka przyrynkowa w najstarszej części miasta. Co ciekawe, to wciąż taka bardzo ludzka szerokość. Współczesne normy dla zabudowy szeregowej mieszczą się w podobnym zakresie. Średniowieczni urbaniści mieli więc intuicję godną współczesnych planistów. Dzisiaj granica działki to rzecz święta. W XIII wieku no niekoniecznie to była sprawa płynna. Dopóki domy były drewniane, granice przesuwano bez większych emocji. A gdy zaczęto budować z cegły, prawo dopuszczało sytuacje, które dziś skończyłyby się awanturą na pół osiedla. Jeżeli sąsiad nie chciał dorzucić się do wspólnego muru, inwestor mógł postawić go dwie cegły w głąb działki sąsiada. To około 60 cm przesunięcia. No, dla badaczy spora anomalia, dla średniowiecznych mieszczan normalka. Zespół badawczy musiał więc odsiać wszystkie późniejsze przesunięcia, podziały i nadbudowy, a pomogły im skanery laserowe całych miast, modele 3D, mapy archiwalne, wyniki wykopalisk i wspomniany już kwantogram, który wyłapywał powtarzające się szerokości działek. Dzięki temu udało się ustalić, że Wrocław, Ziębice i Paczków korzystały z systemu opartego na stopie reńskiej. W młodszych miastach pojawiła się później stopa chełmińska. Dlaczego to wszystko jest ważne? Bo pokazuje, że średniowieczne miasta nie powstawały chaotycznie. To była świadoma inżynieria oparta na modułach i proporcjach, które, co zaskakujące, mieszczą się w zakresie 5,5 do 11 metrów, czyli dokładnie takim, jaki stosuje się dzisiaj w nowoczesnym budownictwie. Czyli średniowieczni mierniczy nie tylko wiedzieli, co robią, robili to tak dobrze, że ich rozwiązania przetrwały do XXI wieku.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
1: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
2: A może ekspres do kawy, automatyczny.
1: Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
2: I właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
1: No.
3: Dzień mamy w Media

0: sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. Sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Game over.
5: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
6: Blik. Po reklamie.

Lubimy rekordy, lubimy naj, dlatego w tym odcinku programu A słyszałeś, że przedstawimy najdłuższe mosty we Wrocławiu. Miasto 100 mostów, ale my skupimy się na tych najdłuższych, na tych, których długość przekracza 200 metrów. A pierwszym w kolejce do szczytu jest most warszawski, most kolejowy, który ma 207,5 metra długości. Podczas powodzi w roku 1997 woda podchodziła pod same przęsła, a mimo to ruchu na nim nie wstrzymano. Most warszawski 207,5 metra. Kolejny most kolejowy na linii numer 143 Kalety Wrocław-Mikołajów 215 metrów 32 centymetry. To ten most, który łączy Popowice z Kleczkowem. Następny jest most Trzebnicki, 218,5 metra, most północny. Na początku XX wieku podjęto decyzję o budowie kanału miejskiego. I z tego powodu trzeba było wybudować południowy most Trzebnicki między rokiem 1904 a 5. Po niespełna 10 latach ruszyła budowa północnej przeprawy. Zastąpiła ona most Różaniecki, a to było związane z budową kanałów żeglugowego i powodziowego. Kolejny, jeżeli chodzi o kryterium długości, jest most Osobowicki Północny. Ten ma 242,5 metra. Następny to już most poznański 457 metrów i 50 centymetrów. I tak napoczynamy pierwszą trójkę najdłuższych mostów we Wrocławiu. Kolejowy most nad Odrą tworzą dwie równoległe konstrukcje. Każda z nich składa się z metalowego przęsła długości 131 metrów i 27 filarów znajdujących się na terenie zalewowym. Numer 2 wśród najdłuższych mostów we Wrocławiu to mający już ponad pół kilometra most milenijny, dokładnie 553 metry i 20 centymetrów. Oddany do użytku 29 października roku 2004. Gdyby go mierzyć razem z wiaduktami, to miałby 923 metry i 50 centymetrów. Wysokość pylonów to 50 metrów, szerokość mostu 25 metrów i 12 centymetrów. Była to największa inwestycja mostowa we Wrocławiu po 1945 roku. Zużyto na nią 40 tysięcy metrów sześciennych betonu i 6 tysięcy ton stali. No i numer jeden, najdłuższy wrocławski most to... Dobrze odgadujecie. Most Rędziński, 612 metrów długości. To nie tylko najdłuższy most we Wrocławiu, ale także most, który ma najwyższy pylon w Polsce, 122 metry. Porównując z tarasem widokowym na Pałacu Kultury, ten znajduje się 8 metrów poniżej. Długość drutu, z jakiego wykonano liny nośne, jest równa dystansowi między Wrocławiem a Tokio, to 8 tysięcy kilometrów. Najkrótsze liny mają długość 56 metrów, a najdłuższe ponad 200. Konstrukcję przeprawy utrzymuje 160 wand. To także największa ilość lin, jaką użyto do konstrukcji mostu w Polsce. Most Rędziński budowano około 3 lat, a pierwsi kierowcy pojechali nim pod koniec wakacji roku 2011. No to podsumujmy. Najdłuższe mosty we Wrocławiu. Pierwsza trójka wygląda następująco. Most Poznański 457 metrów 50 cm. Most Milenijny 553 metry 20 cm. I most Rędziński 612 metrów.

Teraz w programie słyszałeś, że zabieram was w podróż do Afryki. I to bez paszportu i nawet bez wyjeżdżania z Wrocławia. Pewnie się domyślacie, że chodzi o Afrykarium. Największe oceanarium w Polsce i jedyny tego typu obiekt na świecie poświęcony wyłącznie afrykańskim ekosystemom wodnym i przybrzeżnym. Oficjalnie otwarte 26 października roku 2014 od razu stało się jednym z symboli Wrocławia i jedną z najchętniej odwiedzanych atrakcji ogrodu zoologicznego. To nie jest zwykłe akwarium z rybkami, to jest prawdziwa podróż przez różnorodne środowiska Afryki, od słonej rafy koralowej po tropikalne dżungle i chłodne wybrzeża. Afrykarium podzielono na kilka fascynujących stref, które prowadzą nas krok po kroku przez wodne i półwodne światy Czarnego Lądu. Mamy Morze Czerwone i jego rafy koralowe, pełne kolorowych ryb i żółwi pustynnych. Afrykę Wschodnią, tutaj spotkamy hipopotamy nilowe, mrówniki i dziwaczne golce, a także ryby endemiczne z jezior Tanganyika i Malawi. Kanał Mozambicki z 18-metrowym przezroczystym tunelem, przez który przepływają rekiny i płaszczki, jak w dobrym filmie przygodowym. Jest też wybrzeże szkieletów z pingwinami przylądkowymi i kotikami afrykańskimi oraz innymi morskimi mieszkańcami. No i oczywiście dżungla nad rzeką Kongo, gdzie krokodyle nilowe i powolne manaty żyją pośród tropikalnej roślinności. A każda strefa jest jak mały, klimatyczny światek pełen niespodzianek, no i każdy z nich warto odkryć powoli i z ciekawością. W Afrykarium zobaczymy zarówno wodne spektakle, jak i urocze spotkania oko w oko z mieszkańcami Afryki, takimi jak hipopotamy nilowe, niby takie wielkie kluchy, a pod wodą poruszają się z gracją nie do opisania. Są rekiny i płaszczki fascynujące w majestatycznym kanale. Są kolonie pingwinów przylądkowych, które uwielbiają błysk wody i zabawę. No i manaty, wyjątkowo urocze, łagodne syreny z Afryki. No i oczywiście cała feria barw tropikalnych ryb, żółwi, krokodyli, mrówników, których tysiące można podziwiać podczas spaceru w Afrykarium. Teraz trochę liczb. Afrykarium ma ponad 19 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni i mieści około 15 milionów litrów wody. To tyle, ile zmieściłoby się w 6 basenach olimpijskich, a wszystko to w jednym eleganckim czarnym budynku, który wygląda trochę jak wielka skrzynia na tajemnicze skarby. Afrykarium odwiedza ponad 1 000 000 osób rocznie. W środku żyje ponad 200 gatunków zwierząt. Największy basen ma 3 miliony litrów wody, a temperatura w niektórych strefach sięga 30 stopni Celsjusza, więc zimą to jest idealne miejsce, żeby udawać, że jest się na wakacjach. No a na koniec ciekawostka, którą uwielbiają przewodnicy. Podczas budowy Afrykarium zużyto tyle stali, że można by z niej postawić mały most na Odrze. A ilość wody, którą trzeba było wlać do zbiorników, sprawiła, że napełniano je przez kilka dni bez przerwy. Afrykarium to nie tylko oceanarium, to jest prawdziwa opowieść o Afryce, o jej wodach, klimatach, zwierzętach. No i podróż, która zabiera nas w odległe światy, mimo że wcale nie ruszamy się z Wrocławia.

0: reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: Centrum Handlowe Korona zaprasza do Ogrodu Nagród u Giftyny. 29 i 30 maja od 11 do 19 czekają na Was warsztaty tworzenia wianków i latawców oraz zabawa z nagrodami. Do wygrania między innymi kamper na tydzień, SUP czy hulajnoga elektryczna. Zrób zakup za minimum 200 zł lub kup kartę podarunkową za minimum 100 zł i odbierz szansę na wygraną. Ogród Nagród u Giftyny. Więcej informacji na www.centrum-korona.pl.
5: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
6: Do Żabki. Prawie zapomniałem o Dniu Matki.
5: No, ładne kwiatki.
6: Właśnie, kwiatki. I dwa bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
7: Pamiętaj o Dniu Matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać dwa bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
8: Po reklamie.
9: To jest

Jeżeli kiedykolwiek spacerowaliście nocą po Wrocławiu i mieliście wrażenie, że nagle trafiliście na plan filmu z lat 70., to najprawdopodobniej znaleźliście się na podwórku przy ulicy Ruskiej 46. A tam czeka na was Galeria Neonów, jedno z najbardziej fotogenicznych, najbardziej instagramowych miejsc w mieście. Galeria Neonów we Wrocławiu. O tym teraz w programie A Słyszałeś, Że. Ruska 46 to nie jest zwykłe podwórko, to scena, muzeum, galeria. No i w ogóle tak troszkę wehikuł czasu, wszystko w jednym, a zaczęło się od jednego uratowanego szyldu. W 2005 roku Tomasz Kosmalski, miłośnik neonów, kupił stary szyld sklepu cukierniczego, który miał trafić na złom. Szyld, nie sklep. I tak od jednej świecącej rury narodziła się idea ocalenia neonów, które przez dekady zdobiły wrocławskie ulice. Dzisiaj to już kilkadziesiąt odrestaurowanych neonów, każdy z własną historią, charakterem, temperamentem, no i kolorem. Galeria Neonów znajduje się w miejscu nieprzypadkowym. W latach 60. działała tutaj firma Reklama, największy producent neonów na Dolnym Śląsku. Można więc powiedzieć, że te świetlne szyldy wróciły do domu. Troszkę na emeryturę. Troszkę jak emeryci, którzy po latach pracy wracają na stare śmieci, ale ciągle mają ochotę błyszczeć i coś znaczyć. A błyszczą, lśnią, świecą naprawdę. Wśród najbardziej rozpoznawalnych neonów znajdziecie m.in. neon Wrocław Główny. Ogromny, czerwony szyld, który kiedyś witał podróżnych na dworcu. Kino Warszawa. Wspomnienie pierwszego powojennego kina we Wrocławiu. No i oczywiście napis Galeria Neon Site na dachu. Taki napis, który nie pozwala pomylić tego miejsca z żadnym innym. Ale Galeria Neonów to nie tylko muzeum pod chmurką, to żyjące, tętniące energią centrum kultury. Na dziedzińcu odbywają się koncerty, wydarzenia artystyczne, spotkania, a wokół działają pracownie, galerie i teatr. To jest miejsce, które przyciąga artystów, turystów, ale też mieszkańców i w ogóle wszystkich, którzy lubią, gdy się świeci, i to nie tylko metaforycznie. Atmosfera tutaj to mieszanka miejskiego klimatu, street artu i takiej artystycznej bohemy. Ściany wokół neonów często zdobi graffiti, a sama galeria sama w sobie stała się miejscem spotkań, spacerów i tak dalej. Nie brakuje tu też lokalnych miejscówek, kawiarni, klubów i barów, które działają w bezpośrednim sąsiedztwie galerii. Po neonowym spacerze można więc usiąść, napić się czegoś, zjeść, pogadać albo przemyśleć i powspominać. Co ważne, wstęp jest wolny. Można przyjść o dowolnej porze, zrobić zdjęcie, posłuchać muzyki z pobliskich klubów, albo po prostu usiąść i wczuć się w klimat dawnego Wrocławia. Niepodrabialny klimat. Jeżeli jeszcze nigdy nie trafiliście na Ruską 46, to koniecznie dopiszcie Galerię Neonów do listy miejsc must see, no bo są miejsca, które trzeba, po prostu trzeba zobaczyć, najlepiej oczywiście po zmroku.

0: Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: A teraz zapraszam na prognozę przygody od Mini.
5: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
6: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape. Wrocław, ulica Karkonoska 61.
7: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
8: Do Żabki. Prawie zapomniałem o dniu matki.
7: No, ładne kwiatki.
8: Właśnie, kwiatki. I dwa bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
9: Pamiętaj o dniu matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać dwa bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
10: Urodziny dziecka, a po nich masz ochotę wziąć wolne w pracy? Organizację zostaw bawialni Czubi Boom. Zyskasz czas i zero zmartwień. Prywatna sala, animatorzy, profesjonalna opieka i mnóstwo atrakcji. Na miejscu restauracja. Nie gotujesz, nie sprzątasz, nie organizujesz. Zajmiemy się wszystkim za ciebie. Zbliża się Dzień Dziecka, a kalendarz się zapełnia. Zarezerwuj już dziś po niższej majowej cenie. Czubi Boom. Urodziny, które robią się same. Wrocław, Aleja Aleksandra Brucknera 32/34. www.czubimyślnikboom.pl.
11: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
1: Po reklamie.

Jeden z obowiązkowych punktów każdej wycieczki we Wrocławiu i do tego świetna historia w tle, nie tylko dla turystów, ale i dla nas, mieszkańców, bardzo interesująca. O czym mowa? O hali stulecia w tym wydaniu programu A Słyszałeś, Że. Jak to się zaczęło? Ponad 100 lat temu, w latach 1911-13, Wrocław, wtedy jeszcze Breslau, postanowił uczcić setną rocznicę zwycięstwa nad Napoleonem oraz związaną z tym odezwę Fryderyka Wilhelma III. I z tej idei narodził się projekt monumentalnej hali zaprojektowanej przez wybitnego architekta Maxa Berga. Już sama budowa była nowatorska. Architekt postawił na żelbet, robotnicze mury bez ozdobników, które miały mówić same za siebie. No i to zadziałało. Wkrótce hala stała się jednym z pierwszych tak odważnych przykładów wykorzystania betonu w historii architektury. Pierwotnie hala miała być miejscem wielkiej wystawy stulecia, łącząc funkcje wystawowe, sportowe i rozrywkowe, a z czasem przestrzeń ta zaczęła żyć własnym życiem jako miejsce koncertów, targów, imprez sportowych i wydarzeń kulturalnych, zresztą sami wiecie najlepiej.

średnicy 65 metrów, największa na świecie w chwili powstania. Cała hala ma 42 metry wysokości i mogła pomieścić 10 tysięcy osób. A do tego jej wnętrze rozświetlały rzędy okien ukrytych między żebrami konstrukcji, tworząc efekt, który do dzisiaj robi wrażenie. Prace ruszyły w maju 1911 roku, a już w grudniu 1912 konstrukcja kopuły była gotowa i to wcześniej niż planowano. Największa wówczas kopuła na świecie miała ponad 65 metrów średnicy. 20 maja 1913 roku obiekt został oficjalnie otwarty. Hala stulecia, znana wtedy jako Jahrhunderthalle, miała służyć jako przestrzeń wystawowa, miejsce wydarzeń kulturalnych, społecznych i sportowych. Jej ogromna przestrzeń pozwalała pomieścić nawet 10 tysięcy osób, zarówno na widowni, jak i podczas wielkich wystaw w centralnej części budynku. Po II wojnie światowej, gdy Breslau stało się polskim Wrocławiem, obiekt używano pod nazwą Hala Ludowa, a potem wrócono do oryginalnej historycznej nazwy Hala Stulecia. To jeszcze podsumujmy. Hala Stulecia we Wrocławiu, początkowo nazywana Jahrhunderthalle, potem od 1945 Hala Ludowa, to hala widowiskowo-sportowa ekspresjonistyczna, wzniesiona w latach 1911-1913. Według projektu Maxa Berga hala położona jest na Wielkiej Wyspie przy Parku Szczytnickim na osiedlu Dąbie. I jeszcze ciekawostka na koniec. Sam budynek i jego otoczenie występuje w wielu filmach i serialach. Można to zobaczyć m.in. w filmie Igrzyska Śmierci Balkanów.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
3: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
2: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape. Wrocław, ulica Karkonoska 61.
4: Kochana mamo, dziękuję, że zawsze mogłam na ciebie liczyć.
5: Mamo, co ja bym bez ciebie zrobił?
4: Jesteś najlepszą mamą na świecie.
2: A wy? Prosto z serca. Co chcielibyście powiedzieć swojej mamie na antenie Radia Gra? Wejdźcie na stronę Gra FM, podzielcie się swoimi uczuciami i wygrajcie atrakcyjne upominki na Dzień Mamy.
6: Sponsorem konkursu Kochana Mamo jest właściciel galerii Giant Meble we Wrocławiu przy Alei Brucknera 32-34.
7: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
8: Do Żabki. Prawie zapomniałem o dniu matki.
7: No, ładne kwiatki.
8: Właśnie, kwiatki. I dwa bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
9: Pamiętaj o dniu matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać dwa bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
10: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
11: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
12: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
11: Latium?
12: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
11: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
12: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
2: Zdrowid.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: To jest Gra FM.
3: It's

Gdyby Wrocław miał wybrać swojego ambasadora od spraw romantycznych spacerów, historycznych opowieści i zdjęć, które zawsze wychodzą dobrze, no to bez wahania byłby to Most Tumski, ten niepozorny zielony mostek łączący Ostrów Tumski z Wyspą Piasek. I właśnie Most Tumski jest bohaterem tego odcinka programu A Słyszałeś, Że. Powstał w XIX wieku, zastępując wcześniejszą drewnianą konstrukcję. Wtedy jeszcze nikt nie przypuszczał, że z czasem stanie się jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli Wrocławia. Cofnijmy się jednak do początku. Jeszcze raz, Most Tumski łączy Wyspę Piaskową z Ostrowem Tumskim, czyli najstarszą część Wrocławia, miejscem, gdzie w X wieku rodziło się miasto. Przeprawa istniała tu już w średniowieczu. Najpierw był most drewniany, który przez wieki naprawiano i przebudowywano, a obecna konstrukcja jest stalowa i pochodzi z roku 1889. Most ma konstrukcję kratownicową i opiera się na masywnych ceglanych przyczółkach. Co ciekawe, pierwotnie był mostem drogowym, ale dzisiaj służy wyłącznie pieszym i rowerzystom. Przy wejściu na most od strony Wyspy Piaskowej stoją dwie rzeźby: świętego Jana Chrzciciela i świętej Jadwigi Śląskiej. I to nie jest przypadek. Ostrów Tumski przez wieki był centrum władzy kościelnej, a most stanowił symboliczne przejście z części świeckiej miasta do części duchownej właśnie. Dawniej, przekraczając tę granicę, należało zdjąć nakrycie głowy na znak szacunku. Most Tumski przetrwał II wojnę światową, choć okolice Ostrowa Tumskiego zostały poważnie zniszczone podczas oblężenia Festung Breslau. Sama konstrukcja mostu ocalała, a po wojnie była remontowana i wzmacniana. W XXI wieku przeprowadzono gruntowną modernizację, żeby zabezpieczyć ją przed korozją i przeciążeniem. No właśnie, skoro mowa o przeciążeniu, nie sposób pominąć słynnych kłódek zakochanych. Przez lata pary przypinały je do balustrad jako symbol trwałej miłości. Aż w pewnym momencie było ich tak dużo, tysiące sztuk, że zaczęły realnie obciążać konstrukcję i jej zagrażać. W 2019 roku większość kłódek usunięto podczas remontu, żeby chronić zabytek. Most Tumski ma też wyjątkowy klimat po zmroku. Znajduje się w sąsiedztwie latarni gazowych, które na Ostrowie Tumskim są do dziś ręcznie zapalane przez latarnika. Jak w Małym Księciu. To jedna z nielicznych takich tradycji w Europie. Wieczorem most i katedra świętego Jana Chrzciciela tworzą niemal filmową scenerię. Długość mostu to około 52 metrów. Nie jest więc rekordzistą pod względem rozmiarów, ale pod względem znaczenia raczej tak. Most Tumski to połączenie inżynierii XIX wieku, średniowiecznej tradycji i współczesnej turystycznej energii. To miejsce, gdzie historia spotyka się z codziennością, gdzie studenci, turyści, duchowni i zakochani idą tą samą drogą. Więc kiedy następnym razem będziecie w tym miejscu, zatrzymajcie się na chwilkę na środku mostu, spójrzcie w stronę katedry, potem w dół na Odrę, bo Most Tumski to nie tylko przejście z punktu A do punktu B, to kawałek historii, który wciąż żyje.

0: Reklama. Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
1: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bike. Impfar, Rzeszotary, ulica Legnicka 1. Bike. Wybór staje się prosty.
6: Centrum Handlowe Korona zaprasza do ogrodu nagród u Giftyny. 29 i 30 maja od 11 do 19 czekają na Was warsztaty tworzenia wianków i latawców oraz zabawa z nagrodami. Do wygrania między innymi kamper na tydzień, SUP czy hulajnoga elektryczna. Zrób zakup za minimum 200 zł lub kup kartę podarunkową za minimum 100 zł i odbierz szansę na wygraną. Ogród nagród u Giftyny. Więcej informacji na www.centrum-korona.pl.
7: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
8: Do Żabki. Prawie zapomniałem o dniu matki.
7: No, ładne kwiatki.
8: Właśnie, kwiatki. I dwa bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
9: Pamiętaj o dniu matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać dwa bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
10: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie.

To jest kolejny odcinek programu A Słyszałeś Że, w którym Wrocław poznajemy bliżej, a dzisiaj coś z cyklu dzisiaj najdłuższa i najkrótsza ulica we Wrocławiu. I jakieś inne też się jeszcze znajdą, na przykład ulica o najdłuższej nazwie. O, takie ciekawostki. Zaczynamy od najkrótszej, bo tutaj sprawa jest o wiele prostsza. Najkrótsza wrocławska ulica. Kto zgadnie? To ulica Jana Żiżki, ulica, która ma zaledwie 33 metry. To jest jedna z odnóg ulicy Dmowskiego i znajduje się na Nadodrzu, czyli w śródmieściu Wrocławia. 33 metry zaledwie. To najkrótsza ulica we Wrocławiu. A z tą najdłuższą tutaj może być łatwiej. Myślę, że wiele osób ma świadomość tego, iż jest to ulica Osobowicka. Ulica biegnąca wzdłuż Odrzańskiego kanału Różanka i prawego brzegu Odry Północnej, łącząca mosty Osobowickie z osiedlem Osobowice-Rędzin. Całkowita długość tej ulicy od mostu Osobowickiego i skrzyżowania z ulicą Bałtycką na wschodzie do skrzyżowania z ulicą Szachistów na północnym zachodzie to 6 km 100 metrów. Najdłuższa ulica we Wrocławiu. Osobowicka do końca wieku XIX nazywana Oswicer-Chaussee, później Oswicer-Strasse, łączyła ze sobą dawną podwrocławską wieś Rosenthal, czyli dzisiejszą Różankę, oraz Polinkę Aker, czyli Polinkowe Pola, dzisiejszą Polankę, z wsiami Oswic, Osobowice i Ransen, czyli Rędzin. Poprzez przeprawę przez Odrę przy Polinkowych Polach droga ta miała połączenie z Wrocławiem. Wzdłuż ulicy na przełomie XIX i XX wieku wybudowano, głównie w obrębie osiedla Osobowice, czynszowe kamienice i wille. Tu znalazły swoje miejsce też establishment Wiesenheim Baude, czyli Osobowicka 59, dziś zlokalizowany jest tu zarząd cmentarza. Restauracja Schiller Garten, Garten und Tanzsalon, czyli restauracja, ogród i salon taneczny Knabego. Przy Osobowickiej zlokalizowana była również Dampferhaltestelle Oswic, czyli przystań parowców na Osobowicach, a przy niej restauracja Hoffmana. Na posesjach 112-114 mieścił się tutejszy folwark. W 1928 przy ulicy Osobowickiej numer 48 wybudowano halę sportową, a obok niej na nadodrzańskim polderze organizowane były w latach 30. XX wieku defile lady wojskowe. Zabudowa ulicy Osobowickiej niemal nie ucierpiała oblężenia miasta w 1945 roku. Po wojnie przez ponad pół wieku do czasu wybudowania w 2004 roku mostu milenijnego ulica wciąż miała znaczenie wyłącznie lokalne. Równocześnie z budową tego mostu przedsięwzięto generalny remont połączony z poszerzeniem i przebudową profilu wschodniego odcinka Osobowickiej w związku z przewidywanym wzrostem ruchu samochodowego. To przypomnijmy, ta najkrótsza ma tylko 33 metry, to ulica Jana Żiżki. Najdłuższa jest ulica Osobowicka, mająca 6 km 100 metrów długości. Ale znajdziemy jeszcze kilka innych ulic Ulica o najkrótszej nazwie to ulica Róż. Te trzy literki na szyldzie można znaleźć na Brochowie. Najdłuższa natomiast nazwa ulicy we Wrocławiu to Rondo 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej i mieści się na Gondowie.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
4: Game over.
5: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
6: Blik. Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
7: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
6: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
8: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
12: Zdrowit.
13: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
14: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
0: Po reklamie.

Zapraszam na kolejny odcinek programu A Słyszałeś Że, w którym lepiej poznajemy Wrocław, a dzisiaj będziemy wysoko zadzierać głowę, bo przyjrzymy się najwyższym budynkom we Wrocławiu. Mamy ich sporo, ale skupmy się na pierwszej piątce i od razu lecimy z miejscem piątym. To budynek Artefakt przy ulicy Wielkiej. Jego wysokość to 64 metry, oddany do użytku w roku 2021. Czwórka to niedawne miejsce trzecie, czyli Dom Akademicki Ołówek przy Placu Grunwaldzkim. Zbudowany w roku 1980, wysokość 70 metrów. Ma 19 kondygnacji, a w budynku mieści się 236 pokoi. W samym akademiku znajduje się klub, bufet, miejsce do nauki i oczywiście sala telewizyjna. Dom został zbudowany wraz z sąsiadującą Kretką, ale o tym za chwilę. Architektami kompleksu byli Krystyna i Marian Barscy w 1982 roku. I Kretka, i Ołówek zdobyły nagrodę drugiego stopnia ministra budownictwa i gospodarki przestrzennej. Na miejscu trzecim znajduje się Quorum, albo Kworum, jak wolą inni, czyli jeden z kompleksu budynków typu Mixed Use we Wrocławiu, konkretnie to jest Quorum C. A obiekt znajduje się przy ulicy Generała Władysława Sikorskiego 34 na osiedlu Szczepin nad brzegiem Odry. W ramach projektu powstały m.in. dwa wieżowce o wysokości 140 i 73 metrów. Wyższa wieża ma właśnie 73 metry wysokości. 23 kondygnacje mieści ten budynek. Miejsce drugie to wspominany już Dom Akademicki Kretka przy Grunwaldzkiej. 85 metrów do dachu, wysokość całkowita to już 106 metrów. To akademik koedukacyjny. Każdy moduł składa się z dwu lub jednoosobowych pokoi, łazienki, a także aneksu kuchennego. Jeżeli chodzi o numer jeden, chyba wszyscy zgadują bez większego problemu. Najwyższy budynek we Wrocławiu to Sky Tower. Neomodernistyczny, jak to określają, wieżowiec stanowiący wraz z dwoma sąsiadującymi budynkami kompleks mieszkalny, biurowy, handlowo-usługowy i rekreacyjny, a znajduje się na osiedlu Południe w miejscu rozebranego Poltegoru pomiędzy ulicą Powstańców Śląskich, Wielką, Gwiaździstą i Szczęśliwą. W latach 2011-2022 był to najwyższy budynek w Polsce w kategorii wysokość do dachu. Obecnie Sky Tower jest drugi po Warso w Warszawie, oczywiście. Wysokość do dachu to nieco ponad 205 metrów, wysokość całkowita 212 metrów. Budynek mieści 51 kondygnacji. Budowę rozpoczęto już w 2007 roku, skończono w maju 2012. To jeszcze raz w skrócie, najwyższe budynki we Wrocławiu to na miejscu trzecim Quorum C przy ulicy Sikorskiego, 73 metry wysokości. Na miejscu drugim Dom Akademicki Kretka, 106 metrów, zbudowany w 1980. I numer jeden to ciągle Sky Tower, 212 metrów wysokości.

0: rana.
1: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
0: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
1: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
2: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
3: Urodziny dziecka, a po nich masz ochotę wziąć wolne w pracy? Organizację zostaw bawialni Chubby Boom. Zyskasz czas i zero zmartwień. Prywatna sala, animatorzy, profesjonalna opieka i mnóstwo atrakcji. Na miejscu restauracja. Nie gotujesz, nie sprzątasz, nie organizujesz. Zajmiemy się wszystkim za ciebie. Zbliża się Dzień Dziecka, a kalendarz się zapełnia. Zarezerwuj już dziś po niższej majowej cenie. Chubby Boom. Urodziny, które robią się same. Wrocław, Aleja Aleksandra Brucknera, 32/34. www.chubbymyślnikboom.pl.
4: Lato w Half Price.

0: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
1: Do Żabki. Prawie zapomniałem o dniu matki.
0: No, ładne kwiatki.
1: Właśnie, kwiatki. I dwa bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
2: Pamiętaj o dniu matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać dwa bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
3: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
4: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
3: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
4: Litorsal Senior?
3: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
5: Zdrowit.
6: Po reklamie.
7: Słuchasz radia, gra FM.

programie, a słyszałeś, że 3 minuty z historią jednego z najbardziej charakterystycznych polskich klubów piłkarskich, czyli Śląsk Wrocław. Zapraszam. Klub, który pamięta jeszcze czasy powojennej odbudowy, złote lata polskiej ligi i europejskie przygody, a do tego potrafi rozgrzać kibiców jak mało który. Historia Śląska zaczyna się tuż po II wojnie światowej w roku 1947, kiedy to w mieście nad Odrą powstał klub pod nazwą Pionier Wrocław. W zasadzie przywieziony z Przemyśla klub, sportowcy i sekcje sportowe z różnych dyscyplin. To właśnie piłka nożna stała się jedną z pierwszych sekcji i fundamentem przyszłości klubu. Przez kolejne lata zmieniał nazwy od Legii Wrocław przez różne wojskowe formy, aż w końcu latem 1957 roku przyjął nazwę Wojskowy Klub Sportowy Śląsk Wrocław. Nazwę, pod którą dzisiaj znają go wszyscy. Śląsk długo wspinał się po szczeblach ligowych, ale kiedy już dotarł na szczyt, to z przytupem. W latach 70. drużyna była jedną z najlepszych w kraju. Zdobyła Mistrzostwo Polski w 1977 roku, a chwilę później dołożyła Puchar Polski i Superpuchar. To był czas, kiedy na Oporowskiej panowała atmosfera, której nie dało się pomylić z żadną inną. Śląsk to klub, który lubi wracać na tron. Po latach wzlotów i upadków w 2012 roku znów został mistrzem Polski, a wrocławskie ulice zamieniły się w zielono-biało-czerwone morze. Kibice do dzisiaj wspominają tamten sezon pełen emocji, walki i meczów, które oglądało się z zapartym tchem. No a skoro o kibicach mowa, to jedna z największych sił Śląska. Stadion Wrocław, nowoczesna arena zbudowana na Euro 2012, potrafi zamienić się w prawdziwy kocioł. Gdy trybuny zaczynają śpiewać WKS, nawet przechodnie na Muchoborze wiedzą, że dzieje się coś ważnego. Śląsk Wrocław to jednak nie tylko historia i doping, to oczywiście także piłkarze, którzy zapisali się w pamięci kibiców. Tadeusz Pawłowski, legenda klubu, później trener. Janusz Sybis, ikona lat 70. Sebastian Mila, kapitan mistrzowskiej drużyny, który potrafił jednym podaniem zmienić los meczu. No, każde pokolenie miało swoich bohaterów. Klub słynie także z tego, że potrafi zaskakiwać. Raz walczy o europejskie puchary, innym razem o utrzymanie, ale jedno jest pewne. Z tym zespołem nigdy nie jest nudno, a Wrocław, miasto z charakterem, idealnie do takiej drużyny pasuje. Warto też pamiętać, że Śląsk to nie tylko pierwsza drużyna, to akademia, która szkoli młodych zawodników, to sekcje sportowe, społeczność, która angażuje się w życie miasta. Klub prowadzi akcje charytatywne, wspiera lokalne inicjatywy i buduje więź z kibicami, która wykracza daleko poza stadion. Dzisiaj Śląsk Wrocław to marka rozpoznawalna w całej Polsce. Klub z tradycją, z sukcesami, z wiernymi kibicami i z ambicjami. A kiedy piłkarze wychodzą na murawę w zielonych koszulkach, słychać jedno. Tu jest Wrocław, tu jest Śląsk.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Castorama!
3: Teoria
0: i praktyka.
3: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
0: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Centrum Handlowe Korona zaprasza do Ogrodu Nagród u Giftyny. 29 i 30 maja od 11 do 19 czekają na Was warsztaty tworzenia wianków i latawców oraz zabawa z nagrodami. Do wygrania między innymi kamper na tydzień, SUP czy hulajnoga elektryczna. Zrób zakupy za minimum 200 zł lub kup kartę podarunkową za minimum 100 zł i odbierz szansę na wygraną. Ogród Nagród u Giftyny. Więcej informacji na www.centrum-korona.pl.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
7: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
6: Latium?
7: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
6: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
7: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
8: Zdrowit. W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.

Wieża matematyczna. O tym teraz w programie. A słyszałeś, że wieża matematyczna? Czy to znaczy, że tam jest coś do policzenia? No posłuchajcie jej historii. Skąd ta nazwa i o co chodzi z tą matematyką? Może się wydawać, że matematycy tutaj rezydują, noszą garnitury i kalkulatory przy pasku, albo wypisują jakieś matematyczne działania na oknach, na ścianach, jak w filmie Piękny Umysł. Ale prawda jest zupełnie inna. Wieża powstała w XVIII wieku, kiedy budowano główny gmach uniwersytetu. Co ciekawe, miały być 3 takie wieże, ale jak to bywa w życiu i w budżetach, skończyło się na jednej, ale za to jakiej? No dziś to nie tylko architektoniczna perełka, ale też miejsce, które przez lata było centrum naukowych obserwacji. Tak, zanim stała się punktem widokowym, była obserwatorium astronomicznym. To tutaj jezuita Longinus Anton Jungnitz prowadził badania nieba, a instrumenty do badań dostarczał mu wrocławski wynalazca Karl Heinrich Klingert. Skoro o niebie mowa, w 1800 roku wieżę odwiedził sam John Quincy Adams, późniejszy prezydent Stanów Zjednoczonych. Podobno był zachwycony i trudno mu się dziwić, bo z tarasu rozciąga się panorama, która potrafi zatrzymać nawet najbardziej zabieganego i niecierpliwego turystę. Wejście na taras widokowy wieży prowadzi przez imponujące schody cesarskie, marmurowe, szerokie i robiące wrażenie już od pierwszego stopnia. A co czeka na nas na górze? Widok, jakiego nie da się zapomnieć. Z wysokości około 42 metrów roztacza się panorama Wrocławia. Dachy, starówki, wieże kościołów, Odra i zielone wyspy na rzece. A na tarasie spoglądają na nas rzeźby, alegorie 4 nauk autorstwa Franza Józefa Mangolda. Teologii, filozofii, prawa i medycyny. To taki głęboki ukłon w kierunku wiedzy i tradycji akademickiej, jakby sama wieża chciała powiedzieć: o, to jest miejsce, gdzie nauka i sztuka idą w parze. Dla kogo jest ta wieża? Kto powinien się tam wybrać? No, dla turystów oczywiście, szukających nietypowych widoków. Miejsce na romantyczne spacery z panoramą zachodu słońca, ale także dla rodzinnych wycieczek, po prostu dla wszystkich, którzy kochają historię z nutką przygody i kochają Wrocław. Po zwiedzeniu tarasu można zajrzeć też do innych części Muzeum Uniwersytetu, jak na przykład przepiękna Aula Leopoldina, która zasługuje chyba na specjalny odcinek naszego programu. Można też zobaczyć zabytkowe sale z barokowymi wnętrzami. Sama wieża jest częścią Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego i zwykle dostępna dla zwiedzających, chociaż ma przerwy w niektóre dni tygodnia i niektóre święta. Warto więc sprawdzić godziny przed wizytą, a bilet obejmuje często także inne ekspozycje, więc za jednym razem można złapać aż kilka atrakcji.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
1: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
2: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape. Wrocław, ulica Karkonoska 61.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
7: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
8: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bike Impfar, Rzeszów Tary, ulica Legnicka 1. Bike. Wybór staje się prosty.
1: Po reklamie.

Jeżeli ktoś myśli, że fortyfikacje to tylko mury, fosy i trochę historii z podręcznika, to znaczy, że nie był jeszcze na bastionie Sakwowym we Wrocławiu, który teraz staje się bohaterem tego odcinka programu. A słyszałeś, że to miejsce, które łączy przeszłość z całkiem przyjemnym spacerem i widokiem na miasto, a wszystko zaczęło się od potrzeby obrony. Przenieśmy się do XVII wieku. Wrocław otaczały wtedy potężne fortyfikacje, a jednym z elementów był właśnie bastion Sakwowy. Bastion był częścią nowoczesnych, jak na tamte czasy, umocnień mających chronić miasto przed nieproszonymi gośćmi. Z czasem jednak wojenne realia zmieniały się, a mury przestały być potrzebne. W XIX wieku zaczęto je rozbierać, a teren bastionu przekształcono w parkowe wzgórze. I tak z miejsca obronnego powstała przestrzeń rekreacyjna. No być może dzisiaj powiedzielibyśmy, że to zielona strefa chilloutu. Dzisiaj bastion Sakwowy to jedno z tych miejsc, które potrafią zaskoczyć. Położony tuż przy fosie miejskiej, między placem Jana Pawła II a Operą Wrocławską, jest jak zielona wyspa w środku miasta. Wystarczy wejść po schodach, żeby

malowania amunicji. W XIX wieku miejsce to stało się czymś zupełnie innym, elegancką promenadą z tarasami, kolumnadą, belwederem i fontanną, zaprojektowaną przez miejskich mecenasów braci Libiś. Po II wojnie światowej bastion zmienił się jeszcze raz, przez wiele lat był znany jako wzgórze partyzantów, a miejscowi wspominali go m.in. jako wzgórze miłości. Przez lata niestety popadł w zapomnienie, aż wreszcie między 2022 i 2024 rokiem przeszedł gruntowną rewitalizację. Odbudowano tarasy, kolumnady i schody, przywrócono oryginalne kolory z XIX wieku, w tym soczyste barwy fasady, i zadbano o przestrzeń publiczną. Znajdziecie tam teraz kawiarnie, restauracje i ogródki gastronomiczne, a także miejsca do relaksu i podziwiania panoramy miasta. Rozległy widok na fosę miejską, pobliskie parki i zabytki sprawia, że to świetne miejsce na spacer, spotkanie z przyjaciółmi albo poranną kawkę z widokiem. Co więcej, teren jest otwarty 24 godziny na dobę, bezpłatnie, więc możecie tu wrócić o każdej porze dnia czy nocy.

0: Reklama.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alyttos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
8: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
9: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
10: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
11: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
10: Jest 7 miejsc.
11: I rower, i mój kocyk. No i buba.
12: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
13: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
14: Do Żabki. Prawie zapomniałem o dniu matki.
13: No, ładne kwiatki.
14: Właśnie, kwiatki. I dwa bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
15: Pamiętaj o dniu matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać dwa bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: To jest Gra FM.

To jest kolejny odcinek programu A Słyszałeś, Że? A dzisiaj zatrzymujemy się w miejscu, gdzie Wrocław przebija niebo. Czyli gdzie? No tuż obok monumentalnej hali stulecia. Tam stoi ona, smukła, stalowa, trochę tajemnicza iglica. Konstrukcja, która od około 80 lat budzi emocje i przyciąga wzrok wszystkich spacerujących po pergoli. A powstała w roku 1948 z okazji wystawy Ziem Odzyskanych. Wielkiej powojennej ekspozycji, która miała pokazać siłę odbudowującej się Polski. Sama iglica miała być symbolem nowoczesności, optymizmu i wiary w przyszłość. Taka stalowa deklaracja: idziemy w górę. No i rzeczywiście, na początku mierzyła aż 106 metrów, a dzisiaj jest nieco niższa, około 90 metrów, ale ciągle robi wrażenie. Waży 44 tony i opiera się na trzech potężnych podporach. Co ciekawe, w zamyśle twórców te trzy nogi symbolizowały trzy filary powojennego społeczeństwa: robotników, chłopów i inteligencję pracującą. Tak to sobie wymyślili. Mało kto wie, że iglica miała świecić. Na jej szczycie zamontowano nawet system luster, które miały odbijać światło reflektorów i tworzyć świetlistą koronę nad miastem. No, brzmi jak coś spektakularnego? No owszem, tyle że problem w tym, że natura postanowiła mieć własne zdanie. Burza zniszczyła te instalacje jeszcze przed oficjalnym otwarciem wystawy. Konstrukcja została tak uszkodzona, że trzeba było ją rozebrać i tu na scenę wchodzą dwaj bohaterowie, studenci Wojciech Niedziałek i Zbigniew Jaworski. Panowie wspięli się na sam szczyt iglicy i przez ponad dobę demontowali resztkę tego pióropusza, bez dronów, bez nowoczesnych zabezpieczeń, tylko stal, wysokość, no i młodzieńcza odwaga. A w kolejnych dekadach iglica jeszcze kilkukrotnie straciła centymetry. W latach 60. odcięto zardzewiały szczyt, skracając ją do 96 metrów, a później podczas konserwacji w latach 70. prawdopodobnie usunięto kolejne 5 metrów, choć nikt nie zauważył tego od razu. Dopiero w 2016 roku przy okazji remontu dokładne pomiary ujawniły, że iglica ma dzisiaj 90 metrów i 30 centymetrów. Iglica nieraz była bohaterką wydarzeń z dreszczykiem. W czasach PRL-u wspinano się na nią, by zawiesić symbole oporu, flagę Solidarności. W 2007 roku zamieniła się w najwyższą choinkę w Europie, a kilka lat później śmiałkowie postanowili skoczyć z niej ze spadochronami. Trudno powiedzieć, co było bardziej ekstremalne: sam skok, czy późniejsze tłumaczenie się służbom. Dzisiaj iglica jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli Wrocławia. Stoi tuż obok hali stulecia, obiektu wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO. No i razem tworzą duet, który doskonale łączy i historię, i nowoczesność. Jeżeli będziecie w okolicy, to spróbujcie spojrzeć na nią z różnych perspektyw, z bliska, z daleka, o zachodzie słońca, o wschodzie. No, za każdym razem wygląda troszkę inaczej i być może na tym polega jej wyjątkowość.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
5: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
4: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
6: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
7: Chcecie wygrywać więcej?
8: Tak!
7: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
8: Ale to kręci!
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
10: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
9: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
10: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
9: O, pyszna zapiekanka.
10: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
9: To rozumiem.
10: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
11: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bike. Impfar, Rzeszotary, ulica Legnicka 1. Bike. Wybór staje się prosty.
12: Centrum Handlowe Korona zaprasza do ogrodu nagród u Giftyny. 29 i 30 maja od 11 do 19 czekają na Was warsztaty tworzenia wianków i latawców oraz zabawa z nagrodami. Do wygrania między innymi kamper na tydzień, SUP czy hulajnoga elektryczna. Zrób zakup za minimum 200 zł lub kup kartę podarunkową za minimum 100 zł i odbierz szansę na wygraną. Ogród nagród u Giftyny. Więcej informacji na www.centrum-korona.pl.
13: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
15: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
14: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
15: Litorsal Senior?
14: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
16: Zdrowit.
17: Po reklamie.
18: To jest Radio Gra.

Jak świeżo upieczony student przyjeżdża do Wrocławia i pyta o drogę do akademików, to zwykle słyszy krótką odpowiedź. Szukaj dwóch wież, które wyglądają jak przybory szkolne. Kredka i ołówek. Duet akademików, którego nie da się pomylić. O tym teraz w programie A słyszałeś, że kredka i ołówek, jedne z najbardziej charakterystycznych budynków w mieście. Stoją tuż przy Placu Grunwaldzkim i od lat są symbolem studenckiego życia. Zacznijmy od ołówka. Ten smukły, 72-metrowy wieżowiec powstał w latach 70. i od początku miał robić wrażenie. Jego cylindryczny kształt sprawił, że mieszkańcy szybko nadali mu właśnie przydomek ołówek. No i trzeba przyznać, trafili w punkt. W środku mieści się ponad 600 miejsc dla studentów, a z najwyższych pięter rozciąga się widok, który mógłby konkurować z niejednym tarasem widokowym. Ołówek był też jednym z pierwszych tak wysokich akademików w Polsce, co w tamtych czasach robiło ogromne wrażenie. A tuż obok stoi kredka. Niższa, szersza, może właśnie bardziej kolorowa i równie rozpoznawalna. Jej elewacja przez lata była pastelowa, a po modernizacji zyskała nowoczesny wygląd. Kredka oferuje około 500 miejsc i słynie z tego, że mieszka tu wyjątkowo międzynarodowa społeczność. W korytarzach można usłyszeć języki z całego świata, a kuchnie bywają miejscem kulinarnych eksperymentów, które czasem kończą się sukcesem, a czasem wezwaniem ochrony z powodu dymu. Oba akademiki zaprojektowano jako część większego założenia urbanistycznego Placu Grunwaldzkiego. W latach 70. miały symbolizować nowoczesność i rozwój miasta. Dziś są nie tylko miejscem do spania, ale też małymi centrami życia studenckiego. W końcu kto nie słyszał legend o tych imprezach w ołówku albo o tym, że w kredce można poznać ludzi z każdego kontynentu. Warto dodać, że oba budynki przeszły gruntowną modernizację, wymieniono instalacje, odświeżono wnętrza, poprawiono bezpieczeństwo i komfort. No i dzięki temu kredka i ołówek dzisiaj łączą klimat PRL-owskiej architektury z nowoczesnymi rozwiązaniami. Ciekawostką jest też to, że ołówek przez lata był jednym z najwyższych budynków mieszkalnych we Wrocławiu. Jego konstrukcja, oparta na żelbetowym trzonie, była w tamtych czasach bardzo nowatorska. Kredka z kolei wyróżnia się charakterystycznym układem segmentów, które z zewnątrz wyglądają jak kolorowe bloki ułożone jeden na drugim. Ale najważniejsze jest to, że dla tysięcy studentów Uniwersytetu Wrocławskiego te dwa budynki były pierwszym domem w Nowym Mieście. Tutaj rodziły się przyjaźnie, pierwsze miłości, nieprzespane noce przed egzaminami i równie nieprzespane noce po udanych imprezach. Dziś kredka i ołówek przy Placu Grunwaldzkim są trochę jak te legendarne dwa miecze pod Grunwaldem. Bardzo charakterystyczne punkty na mapie Wrocławia. I chociaż no, nie są luksusowymi apartamentowcami, mają coś, czego nie da się kupić. Mają duszę.

0: Radio gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: A teraz zapraszam na prognozę przygody od Mini.
1: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
2: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape. Wrocław, ulica Karkonoska 61.
3: Chcecie wygrywać więcej?
4: Tak!
3: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
4: Ale to kręci!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.

0: Zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegro.pay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
1: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement.

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowid. Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
2: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
1: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
2: A w środku?
1: Ogromny bagażnik, 604 litry.
2: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
1: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Po reklamie.

0: No, jak fajnie jest porobić coś, kiedy mamy świadomość, że w zasadzie to wcale nic robić dzisiaj nie musimy, tylko możemy, jeżeli oczywiście przyjdzie nam ochota. Sylwia Pawłowska, dzień dobry w Radiu Gra.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: No i tak wam gramy, to są hity pełne energii w Radiu Gra. Maj powoli nam się kończy, wakacje już gdzieś tam wychylają się zza rogu, a jak wakacje, no to wiadomo też rower. Gdzie najlepiej zaplanować sobie urlop na dwóch kółkach w Europie? Mamy najnowsze dane i oczywiście zaraz z nimi do was wracamy.
1: Reklama. Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
2: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
3: Do Żabki. Prawie zapomniałem o dniu matki.
2: No, ładne kwiatki.
3: Właśnie, kwiatki. I dwa bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
4: Pamiętaj o dniu matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać dwa bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
5: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
6: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
7: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: To jest Gra FM.

0: Na stage ja w Radiu Gra w niedzielne popołudnie, no tak muzycznie to można świat doganiać. Wakacje na rowerze brzmi fajnie, prawda? A wakacje na rowerze po Europie, no kochani, to już pełen wypas. Zrobiono przed wakacjami takie podsumowanie najfajniejszych i najbardziej przyjaznych miast dla dwóch kółek. I co się okazało? No okazało się, że to już nie Amsterdam.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: No nie Amsterdam, ale Paryż. Paryż jest miastem, które kocha rowerzystów i ma dla nich ponad 1000 kilometrów ścieżek rowerowych. Na drugiej pozycji jest Monachium, a trzecie miejsce zajęły Helsinki. No i tak oto cichutko, niepostrzeżenie, Paryż wywrócił wakacyjny ranking rowerowych rajów do góry kołami. Tak można powtórzyć, ranking rowerowych rajów.

0: Tu Radio Gratu, hity pełne energii i Katy Perry też lubicie? Fani do tej pory komentują koszulę Wojtka Szczęsnego, którą założył na imprezę FC Barcelony, pewnie już widzieliście. Taka biała koszula ze śladem odbitego żelazka, która kosztowała, uwaga, grubo ponad 3000 zł. No, tak to już jest, kto ma kasę, ten płaci, a kto ma żelazko w domu, może sobie taką koszulę przypalić sam.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bajk. Impfar, Rzeszów, Tary, ulica Legnicka 1. Bajk. Wybór staje się prosty.
6: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
7: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
8: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
1: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
0: Latium?
1: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
0: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
1: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
2: Zdrowid.
3: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
4: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
5: Po reklamie.
6: To jest Radio Gra.

0: Fil w Radiu Gra przed 14. Jeden z najpiękniejszych szlaków turystycznych Europy jest już otwarty. Trasa z Weredy do Areiro na Maderze w końcu wróciła na turystyczną mapę. No i jest podobno jeszcze bardziej wow, choć widoki od lat wymiatają. Wąskie ścieżki w skałach, tunele wulkaniczne, górskie krajobrazy. Jeżeli jeszcze nie macie planu na wakacje, no to już wiecie, gdzie kliknąć. Rezerwuj.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
6: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
7: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
8: Kochana mamo, dziękuję, że zawsze mogłam na ciebie liczyć.
9: Mamo, co ja bym bez ciebie zrobił?
8: Jesteś najlepszą mamą na świecie.
10: A wy? Prosto z serca. Co chcielibyście powiedzieć swojej mamie na antenie Radia Gra? Wejdźcie na stronę Gra FM, podzielcie się swoimi uczuciami i wygrajcie atrakcyjne upominki na Dzień Mamy.
11: Sponsorem konkursu Kochana Mamo jest właściciel galerii Giant Meble we Wrocławiu przy Alei Brucknera 32-34.
12: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
13: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
14: Mama była smutna i zmęczona.

0: jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
2: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
3: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
2: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape. Wrocław, ulica Karkonoska 61.
3: Po reklamie.

Adam Lambert w Radiu Gra. Sylwia Pawłowska, witajcie. Jesteśmy z wami w ten przedostatni majowy weekend. Jakoś tak wyjątkowo szybko zleciał ten maj. Wam też? W takim razie cieszmy się tymi ostatnimi dniami najpiękniejszego miesiąca w roku. No, szkoda, że ten był akurat chłodniejszy. W każdym razie kolejny maj dopiero za rok.

Jesteśmy z wami, pilnujemy hitów pełnych energii w kuchni, dorzucamy nawet tę energię do sałatki, w samochodzie podkręcamy basy, a na TikToku już mamy dla was nowy kulinarny trend na upalne dni. Zaraz wam powiemy.

0: Niedziela płynie, Belinda z nią, a mrożona herbata z arbuza robi furorę na TikToku i to się w ogóle nie łączy. A ta herbata to jest podobno idealny patent na letnie upały, które do nas nadchodzą. Przepis prosty. Zaparzamy herbatę, dodajemy miód, miksujemy arbuza, całość mieszamy, a na koniec dorzucamy cytrynę i kilka kostek lodu.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: Podobno taka herbata gasi pragnienie lepiej niż wiadro wody i na pewno lepiej smakuje, także TikTok poleca, a Radio Gra podbija. Jest.

0: 24 maja, niedziela, w kalendarzu mamy Dzień Ślimaka. No i to się idealnie klei z weekendem, więc wszyscy mamy oficjalną zgodę, żeby włączyć tryb powolniak na fulla, no i wpełznąć pod kocyk. Także dzisiaj wszyscy zostajemy ślimakami, żeby niespiesznie, leniwie, na spokojnie konsumować sobie tę niedzielkę.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Centrum Handlowe Korona zaprasza do ogrodu nagród u Giftyny. 29 i 30 maja od 11 do 19 czekają na Was warsztaty tworzenia wianków i latawców oraz zabawa z nagrodami. Do wygrania między innymi kamper na tydzień, SUP czy hulajnoga elektryczna. Zrób zakup za minimum 200 zł lub kup kartę podarunkową za minimum 100 zł i odbierz szansę na wygraną. Ogród nagród u Giftyny. Więcej informacji na www.centrum-korona.pl.
6: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
7: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
9: Do Żabki. Prawie zapomniałem o Dniu Matki.
8: No, ładne kwiatki.
9: Właśnie, kwiatki. I dwa bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
10: Pamiętaj o Dniu Matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać dwa bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
11: Po reklamie.
12: To jest Gra FM.

0: Jesteśmy przed 15. Dzisiaj jeszcze odpoczywamy, ale jutro znowu poniedziałek. Co zrobić, żeby stres w pracy nas nie pokonał? Badacze właśnie opracowali taki nowy patent na szczęście, spokój, radość z życia i vibe z naturą.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
2: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
3: A może ekspres do kawy, automatyczny.
2: Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
3: I właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
2: No.
4: Dzień mamy w Media

0: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
1: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
0: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
2: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.

mamy niedzielne popołudnie, tu Radio Gra, a to jest ten czas, kiedy godziny płyną wolniej, Radio Gra ładniej, a słońce świeci mocniej. Też to zauważyliście? No, w końcu w weekend wszystko jest bardziej, no i niech tak zostanie. Sylwia Pawłowska, dzień dobry.

0: Rod Stewart i hity pełne energii rozpędzają nam tak ładnie to popołudnie. Tak swoją drogą, jesteście już po niedzielnym obiedzie, czy jeszcze przed? No to teraz złota rada naszych babci. Jeżeli z garnka zamiast pary leci dym, no to chyba nie ma sensu sprawdzać, czy pierogi już wypłynęły.
1: Reklama. Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
2: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
3: Masz już Modivo Club Gold?
4: Nie, a warto?
3: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
4: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
3: Modivo EOBUVIE, TTC, Watchbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
4: Brzmi super, no to jak dołączyć?
3: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
8: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
9: O.
8: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Najlepszy dzień.
10: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
11: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
10: Latium?
11: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
10: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
11: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
12: Zdrowid.
13: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
14: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
15: Mama była smutna i zmęczona.
13: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety.

Tu Radio Gra, kojarzycie grounding? W skrócie to znaczy wywal buty i przytul się do trawnika. A ten patent to jest teraz absolutny hit na stres. Kilkanaście minut codziennego kontaktu z ziemią czy piaskiem, no i poziom kortyzolu leci w dół. Efekt? Mniej stresu, lepszy sen, lepszy humor, no i mniej scrollowania Facebooka. Także, kochani, zdejmujemy buciory, wskakujemy na trawnik, no i czujemy, jak życie wraca nam w stopy. Radio Gra.

0: Niedzielne popołudnie całkiem fajnie nam się rozkręca. A teraz uwaga, ważne info z miasta. Co piąta osoba z generacji Z na pierwszą randkę idzie na kepsa. No to już nie jest kolacja w romantycznej knajpie, nie wieczór w kinie. Podobno róże też to jest teraz przeżytek. Serca zdobywa się dodatkowym sosem czosnkowym. A jak pachnie!
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
11: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
12: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
13: A właśnie, że pasuje.
14: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
15: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Po reklamie. It's a kind of magic.

0: Niedzielne popołudnie, Ania Dąbrowska i hity pełne energii. A teraz pytanko, co my Polacy najchętniej robimy po pracy? No, są już najnowsze badania w tym temacie i na pierwsze miejsce wjeżdżają... No dobrze, powiemy za chwilę.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatów w Media Expert.
4: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
6: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
7: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
8: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
7: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
8: Litorsal Senior?
7: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
9: Zdrowit.
10: Urodziny dziecka, a po nich masz ochotę wziąć wolne w pracy? Organizację zostaw bawialni Czubi Boom. Zyskasz czas i zero zmartwień. Prywatna sala, animatorzy, profesjonalna opieka i mnóstwo atrakcji. Na miejscu restauracja. Nie gotujesz, nie sprzątasz, nie organizujesz. Zajmiemy się wszystkim za ciebie. Zbliża się Dzień Dziecka, a kalendarz się zapełnia. Zarezerwuj już dziś po niższej majowej cenie. Czubi Boom. Urodziny, które robią się same. Wrocław, Aleja Aleksandra Brucknera, 32/34. www.czubi-boom.pl.
11: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
12: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.

I już po 16:00, Sylwia Pawłowska, witajcie. Maj nam się kończy, przed nami przedostatnia majowa niedziela. Za kilka tygodni wbijamy się w kostiumy. No to zanim plaża, to może przerwa na popołudniową kawusię w towarzystwie takiego maleńkiego tyci ciasteczka. Kto jest za? No to proszę bardzo, ciasteczko Enrique Iglesias.

0: hity pełne energii i Shaggy. No takie granie też mamy dla was w to majowe popołudnie. A dzisiaj Joaśki i Zuzki świętują, także zróbcie hałas wszystkim solenizantkom, a niech mają najlepszego dziewczyny.
1: Reklama.
2: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
1: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
2: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
1: A w środku?
2: Ogromny bagażnik, 604 litry.
1: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
2: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Nasz

0: Zyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chips Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
5: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
11: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
10: Jest 7 miejsc.
11: I rower, i mój kocyk. No i buba.
12: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: To jest Radio Gra.

0: Bit robinam niedzielny klimat. Badacze przekopali się przez Polskie popołudnia, no i mamy wynik. 74% naszych rodaków po pracy odpala film lub serial. Kolejne miejsca zajmują książki dla tych ambitniejszych, wypady ze znajomymi dla towarzyskich, no i sport dla tych, co jeszcze wierzą w formę na lato. Do tego dochodzi majsterkowanie, gotowanie, zabawa w ogrodnika. Słowem, każdy robi to, co lubi, byle tylko nie myśleć o pracy.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Jesteśmy. Tu radiogram maślana, żółć i przykurzony błękit. Te kolory rządzą tego lata. Naukowcy nazwali to kortyzolową szafą, no bo chodzi o ciuchy w stonowanych barwach, które mają nas uspokoić, no i nie zmęczyć oczu. Także koniec z szafą, która krzyczy. Teraz robimy modowy chill, więc mniej stresu, więcej luzu, nawet na naszych wierzchach.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Chcecie wygrywać więcej?
6: Tak!
5: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
6: Ale to kręci!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
8: Masz już Modivo Club Gold?
9: Nie. A warto?
8: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
9: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
8: Modivo e-obuwie, TTC, Watchbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
9: Brzmi super. No to jak dołączyć?
8: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
0: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
10: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
11: A tych, co chcą mieć szafę Artbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
12: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
15: Po reklamie.
16: To jest gra

0: Czereśnie są już na straganach. Cena? Ponad 100 za kilo, więc zanim kupimy, lepiej sprawdzić limit na karcie.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowit. Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
5: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
4: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
6: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
9: Od poniedziałku truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Tak, soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Po reklamie.

Bledka rozpoczęła z nami tę godzinę. A jak tam wasze niedzielne popołudnie? Też macie dzisiaj takiego niechcieja? No, weekend potrafi rozleniwić. No i bardzo dobrze, bo w końcu od tego są weekendy. Sylwia Pawłowska, witajcie.

0: też lubicie takie kawałki do samochodu? Po bardzo ciepłej końcówce marca, chłodnym kwietniu i raczej zimnym i mokrym maju zaczynamy się zastanawiać, jakie będą tegoroczne wakacje. No bo niestety te ostatnie bardziej nas ochłodziły niż rozgrzały i są już najnowsze prognozy IMGW na kolejne miesiące. No, muszę wam przyznać, że jest zaskoczenie.
1: Reklama.
2: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie napój jogurtowy Actimel 12 buteleczek 14,99 z Kaufland Card Extra. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra 8,59 za sześciopak przy zakupie dwóch. Cztery sześciopaki na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chipsy Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
6: Skoda. Po reklamie.

0: No nikt tak fajnie nie zagląda w oczy jak Kylie. Jakie pogodowo będą tegoroczne wakacje? No to jest dobre pytanie, jeżeli spędzacie je w kraju. Specjaliści od meteo twierdzą, że czerwiec ma być cieplejszy niż zwykle, lipiec ma być cieplejszy niż zwykle, no i dla odmiany sierpień też ma być cieplejszy niż zwykle, a do tego ma być mniej opadów, no oczywiście mniej niż zwykle.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: Pewnie teraz się cieszymy, ale przyjdzie taki dzień, że jeszcze zatęsknimy za chłodniejszymi dniami, jak upał da nam popalić.

0: Demono w Radiu gra i hity pełne energii. Nowy tydzień przed nami, no i znowu droga dom, praca, praca, dom. Jak tak człowiek siądzie i zliczy te wszystkie kilometry z domu do pracy, no to równie dobrze mógłby być teraz na Hawajach. Taka perspektywa.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
5: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
6: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
5: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
6: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
5: O, pyszna zapiekanka.
6: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
5: To rozumiem.
6: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
7: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
8: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
9: Tomasz?
10: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chipsy Lays? Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
11: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
12: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.

0: przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: To jest Radio Gra.
3: Let's go, girls.

0: dochodzi 18. Wyobraźcie sobie, że Mount Everest przeżył w minioną środę prawdziwy tłok. Tego dnia aż 274 osoby wdrapały się na szczyt od strony Nepalu. No i ten wynik potwierdził nawet sam szef Stowarzyszenia Operatorów Wypraw Górskich Nepalu. No i chyba musiał użyć kalkulatora. Za chwilę nowy tydzień i każdy z nas będzie zdobywał swoje własne szczyty. Także oby przyjemnie i oby bezpiecznie. Sylwia Pawłowska, pa pa!
1: Reklama. Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Urodziny dziecka, a po nich masz ochotę wziąć wolne w pracy? Organizację zostaw bawialni Chubby Boom. Zyskasz czas i zero zmartwień. Prywatna sala, animatorzy, profesjonalna opieka i mnóstwo atrakcji. Na miejscu restauracja. Nie gotujesz, nie sprzątasz, nie organizujesz. Zajmiemy się wszystkim za ciebie. Zbliża się Dzień Dziecka, a kalendarz się zapełnia. Zarezerwuj już dziś po niższej majowej cenie. Chubby Boom. Urodziny, które robią się same. Wrocław, Aleja Aleksandra Brucknera, 32/34. www.chubby-boom.pl.
9: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
10: Po reklamie.

Słuchacie programu, a słyszałeś, że we Wrocławiu Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki to wyjątkowa instytucja na mapie polskiego szkolnictwa wyższego i wojskowego. Jako uczelnia wojskowa o statusie publicznej szkoły wyższej, Akademia odgrywa kluczową rolę w kształceniu kadry dowódczej, prowadzeniu badań naukowych oraz realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem i obronnością państwa. Poznajmy bliżej jej złożoną historię, strukturę organizacyjną oraz wyzwania stojące przed jedną z najważniejszych placówek edukacyjnych polskiego wojska. Korzenie współczesnej Akademii Wojsk Lądowych sięgają połowy XX wieku, kiedy zaczęto systematycznie budować fundamenty zarówno kształcenia, jak i szkolenia przyszłych oficerów Wojska Polskiego. Przez ponad 70 lat przekształceń i reform uczelnia zyskała status miejsca, gdzie tradycja spotyka się z nowoczesnością. Obecna nazwa i struktura Akademii są wynikiem wieloletnich zmian organizacyjnych, połączeń i przekształceń uczelni wyższych o specjalności wojskowej. O istotnej dla rozwoju Akademii decyzji można mówić już od momentu, gdy w lutym 1994 roku rozporządzeniem Rady Ministrów połączono Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Zmechanizowanych imienia Tadeusza Kościuszki z Wyższą Szkołą Oficerską Inżynierii Wojskowej imienia generała Jakuba Jasińskiego. Ta znacząca konsolidacja pozwoliła nie tylko na racjonalizację systemu kształcenia oficerów, ale też na stworzenie instytucji mogącej sprostać wyzwaniom współczesności. Wyższa Szkoła Oficerska Inżynierii Wojskowej powstała nieco wcześniej w wyniku połączenia dwóch równie zasłużonych placówek: Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Inżynieryjnych i Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Chemicznych. Był to jeden z pierwszych kroków w procesie centralizacji i unowocześniania szkolnictwa wojskowego w Polsce. Podobną drogą przeszły inne szkoły oficerskie, które zgodnie z kolejnymi decyzjami rządowymi ulegały integracji bądź restrukturyzacji, by sprawniej przygotowywać przyszłych dowódców, logistyków czy specjalistów wojskowych niezbędnych w strukturach nowoczesnej armii. Dynamika zmian w Wojsku Polskim i potrzebach obronnych kraju wymusiła kolejne reformy. W 1990 latach oraz na początku 2000 podjęto decyzje dotyczące wygaszania i połączeń kolejnych uczelni wojskowych. Z polskiej mapy szkolnictwa wyższego zniknęło wówczas aż 9 wyższych szkół oficerskich oraz jedna akademia. Jednym z kluczowych momentów było utworzenie w październiku 2002 roku Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Szkoła ta w sierpniu 2003 roku zyskała oficjalnie imię generała Tadeusza Kościuszki, wpisując się w patriotyczne tradycje polskiego oręża. Stała się też miejscem kształcenia oficerów po zakończeniu działalności innych renomowanych uczelni: Wyższej Szkoły Oficerskiej imienia Stefana Czarnieckiego w Poznaniu oraz Wyższej Szkoły Oficerskiej imienia generała Józefa Bema w Toruniu. Kolejnym krokiem było przekształcenie w 2017 roku Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych w Akademię Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki. W ramach tej nowej instytucji skupiono kształcenie kadry dowódczej niemal w 30 różnych korpusach i specjalnościach wojskowych. Akademia nie pozostaje jedynie ośrodkiem naukowym. Działa również jako jednostka wojskowa w pełnym rozumieniu ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Oznacza to, że jej działalność nie ogranicza się tylko do prowadzenia zajęć dydaktycznych, lecz także do udziału w planowaniu i wdrażaniu strategii obronnych, a jej absolwenci zasilają szeregi Wojska Polskiego jako dowódcy i liderzy. Działalność Akademii uregulowana została przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a także szeregiem aktów wykonawczych wydanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Kształcenie w Akademii odbywa się zarówno na poziomie studiów wojskowych, jak i cywilnych, co pozwala na integrację różnych podejść i doświadczeń. Wyróżnikiem Akademii jest szerokie spektrum prowadzonego kształcenia. Od przygotowywania oficerów liniowych przez specjalistów z zakresu inżynierii wojskowej, aż po szkolenie przyszłych naukowców. Możliwość prowadzenia własnych przewodów doktorskich oraz nadawania stopnia doktora sprawia, że Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki staje się ważnym centrum naukowym. Kluczowe zadania Akademii to m.in. przygotowanie kadr dowódczych dla wojsk lądowych oraz pozostałych rodzajów sił zbrojnych RP, realizacja procesów badawczych, prowadzenie doktorantów, rozwijanie nowych koncepcji i strategii działań operacyjnych oraz
oraz wdrażanie innowacji niezbędnych w strukturach nowoczesnej armii. Akademia jest miejscem rozwoju wielu specjalności wojskowych. Od wojska pancernego, przez formacje inżynieryjne, aż po wojskowych chemików czy specjalistów od logistyki i ochrony. Dzięki zintegrowaniu tradycji i nowoczesności, a także bliskiej współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej i strukturami NATO, Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki pozostaje filarem bezpieczeństwa narodowego oraz miejscem kształcenia przyszłych elit wojskowych Polski.

Słuchacie programu A. Słyszałeś, że we Wrocławiu, w samym centrum Wrocławia, przy ulicy Rzeźniczej 12, od lat rozbrzmiewa dialog na najwyższym poziomie. To tutaj działa Wrocławski Teatr Współczesny imienia Marii i Edmunda Wiercińskich. Ten niepozorny z zewnątrz budynek kryje w sobie fascynującą historię, nowatorski repertuar i unikalne podejście do teatralnej sztuki, które nieustannie przyciągają widzów poszukujących intelektualnych i artystycznych emocji. Sercem teatru są tu trzy sale widowiskowe, każda inna, każda pełna własnej energii. Duża scena z klimatyzacją i udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych oferuje 182 miejsca. Nad widownią rozciąga się kabina elektroakustyczna, gotowa nawet na symultaniczne tłumaczenie podczas międzynarodowych wydarzeń. W tej przestrzeni nie tylko wystawiane są spektakle, ale również odbywają się konferencje, jubileusze, koncerty i różnorodne prezentacje. Za kulisami czekają garderoby i bufet teatralny, a przylegające do widowni foyer zapewnia niezbędną przestrzeń dla spotkań, wystaw sztuki czy konferencji prasowych z widokiem na malowniczą Odrę. To nie tylko miejsce kulturalne, lecz cały sposób myślenia o widzu i jego komforcie. Nietuzinkowa scena na strychu położona jest na ostatnim piętrze budynku, tuż pod zadziwiającą kopułą dawnych strychów. W kameralnej atmosferze stuosobowa publiczność doświadcza przedstawień, które często łamią szablony tradycyjnego teatru. Wrocławski Teatr Współczesny kładzie nacisk na to, by obietnica zapisana w nazwie współczesność wybrzmiewała w każdym spektaklu i wydarzeniu. To przede wszystkim sposób myślenia o scenie jako medium, za pomocą którego można mądrze rozmawiać o najważniejszych problemach otaczającej nas rzeczywistości, jak przyznają twórcy. Działania programowe podkreślają otwartość na dialog między pokoleniami, zarówno na scenie, jak i na widowni. Od prawie 80 lat przez tę scenę przewijają się znakomici reżyserzy i dramatopisarze, wśród nich Jerzy Jarocki, Krzysztof Warlikowski, Jan Klata czy Piotr Cieplak. Dyrektorzy jak Andrzej Witkowski, Kazimierz Braun czy Krystyna Meissner budowali autorski charakter placówki, a aktualnie od 2012 funkcję dyrektora sprawuje Marek Fiedor, pod którego kierownictwem teatr nadal jest miejscem twórczej eksploracji. Swoje stałe miejsce w repertuarze mają dramaty Tadeusza Różewicza, jednej z najważniejszych postaci literatury XX i XXI wieku. To także miejsce, gdzie twórczość Helmuta Kajzara trona w sierpniu 1967. Na przestrzeni dekad teatr przeszedł wiele przemian, tworząc unikalny model placówki, która funkcjonuje ponad podziałami generacyjnymi. Istotne są tematy, a rozmowa jest tym ciekawsza, im więcej pokoleń w

niej uczestniczy po obu stronach rampy. Za sprawą dyrektorów takich jak Kazimierz Braun, teatr zdobywał uznanie nie tylko w kraju, lecz też poza jego granicami. Przykładem międzynarodowego sukcesu jest wystawienie Białego małżeństwa Tadeusza Różewicza, które odegrano ponad 600 razy. Dynamiczna historia wiąże się nie tylko z sukcesami artystycznymi, ale także z trudnymi momentami. Po konflikcie z władzą komunistyczną, odwołaniu Brauna i odejściu wielu aktorów, teatr zawsze potrafił się podnieść i zachować najwyższy poziom artystyczny. W repertuarze pojawiały się takie arcydzieła jak Sztukmistrz z Lublina, Samobójca, Historia o chwalebnym zmartwychwstaniu pańskim czy Wiśniowy sad. W 1995 roku teatr uzyskał status miejskiego, zyskując oficjalną nazwę upamiętniającą patronów Marię i Edmunda Wiercińskich. Tutaj powstawały spektakle Krzysztofa Warlikowskiego, Oczyszczeni, Dybuk oraz cykl przedstawień Jana Klaty, Transfer. Od 2001 roku do 2011 scena WTW była domem dla kolejnych edycji Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Dialog Wrocław, jednego z największych tego typu wydarzeń w Polsce. Obecnie festiwal funkcjonuje niezależnie, pozostając jednak integralną częścią teatralnej tradycji tego miejsca. Dziś Wrocławski Teatr Współczesny to miejsce, gdzie łączą się doświadczenia uznanych twórców z energią nowych głosów. Scena stale otwarta jest na eksperymenty i różnorodne formy. Od spektakli przez słuchowiska po wydarzenia performatywne i warsztatowe.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Masz już Modivo Club Gold?
6: Nie. A warto?
5: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
6: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
5: W Modivo e-obuwie, TTC, Watchbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
6: Brzmi super. No to jak dołączyć?
5: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
7: Kochana mamo, dziękuję, że zawsze mogłam na ciebie liczyć.
8: Mamo, co ja bym bez ciebie zrobił?
7: Jesteś najlepszą mamą na świecie.
9: A wy? Prosto z serca. Co chcielibyście powiedzieć swojej mamie na antenie Radia Gra? Wejdźcie na stronę Gra FM, podzielcie się swoimi uczuciami i wygrajcie atrakcyjne upominki na Dzień Mamy.
10: Sponsorem konkursu Kochana Mamo jest właściciel galerii Giant Meble we Wrocławiu przy Alei Brucknera 32-34.
11: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
12: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
13: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
14: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl/Service Select.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: Radio Gra. Hit.

Słuchacie programu A Słyszałeś, że we Wrocławiu. Teatr Polski we Wrocławiu to jedna z najważniejszych scen kulturalnych Dolnego Śląska, która od początku swojego istnienia odgrywa kluczową rolę na mapie teatralnej regionu i całej Polski. Niezmiennie od lat przyciąga tysiące widzów odważnym repertuarem, nowoczesnym podejściem do klasyki oraz wybitnymi realizacjami artystycznymi. Założony w roku 1949 jako Państwowy Teatr Dolnośląski od 1969 roku nosi obecną nazwę i kontynuuje swoją misję twórczą na trzech scenach: scenie kameralnej, scenie na Świebockim oraz scenie imienia Jerzego Grzegorzewskiego, będącej główną siedzibą przy ulicy Gabrieli Zapolskiej. Historia obecnego gmachu Teatru Polskiego nierozerwalnie związana jest z postacią Teodora Lewego, który przybył do Wrocławia w roku 1892 i wkrótce przejął kierownictwo nad trzema najważniejszymi teatrami miasta: Teatrem Miejskim, Teatrem Talia oraz Teatrem Lobego. Mimo silnej pozycji Lewego na kulturalnej mapie Wrocławia, już w 1906 roku pojawiła się inicjatywa zbudowania zupełnie nowej sceny teatralnej. Pomysłodawcą był lokalny przedsiębiorca Paul Auerbach, a projekt budynku operetki powierzono znanemu berlińskiemu architektowi Walterowi Henschelowi przy współwoju z Hermanem Walichem z Wrocławia. Nowoczesny budynek Schauspielhausu powstały przy obecnej ulicy Gabrieli Zapolskiej zachwycał nie tylko nowatorskimi rozwiązaniami architektonicznymi, ale też funkcjonalnością na miarę europejskich scen. Był to pierwszy we Wrocławiu obiekt, w którym wykorzystano konstrukcję żelbetową, później zastosowaną również przy budowie słynnej hali stulecia. Elewacja utrzymana w barwach biało-żółto-złotych oraz eleganckie, bogato zdobione wnętrza w kolorach biało-czerwonych i ze złotymi ornamentami stanowiły wyjątkowy przykład późnej secesji. Choć innowacyjny teatr szybko zdobył sympatię wrocławian, nie uniknął losów pozostałych scen miasta. W 1911 roku pod kierownictwem artystycznym Lewego Schauspielhaus przeżywał swoje złote lata, by u szczytu popularności na początku lat 30. XX wieku stać się największą sceną miasta, dysponującą blisko 1736 miejscami siedzącymi. Była to wówczas najnowocześniejsza i najpojemniejsza scena wrocławska. Początkowo grywano tam głównie operetki, lecz z czasem zaczęto wystawiać się również ambitniejsze sztuki dramatyczne. W 1936 roku teatr przeszedł modernizację, a kolejne zmiany przyszły wraz z burzliwymi czasami II wojny światowej. Budynek częściowo uległ zniszczeniu, ale po wojnie stał się centrum nowego życia teatralnego w powojennym Wrocławiu. Jego odbudowa, zakończona w roku 1950, otworzyła nowy rozdział w historii sceny przy ulicy Zapolskiej. Pierwsza premiera w odbudowanym Teatrze Polskim miała miejsce 20 grudnia 1950 roku. Wybór padł na produkcyjniaka o tematyce budowlanej zatytułowanego Tysiąc walecznych autorstwa Jana Rojewskiego. Było to symboliczne otwarcie nowego powojennego rozdziału, który miał przybliżyć współczesną dramaturgię nieznaną dotąd szerszej publiczności. Od tego czasu Teatr Polski stał się niezwykle ważnym miejscem dla reżyserów, aktorów, a przede wszystkim dla widzów z całego kraju. W styczniu 1994 roku Teatr Polski przeżył tragiczne chwile. Nocą z 18 na 19 stycznia wybuchł pożar, który niemal doszczętnie pochłonął widownię. To wydarzenie okazało się wielkim ciosem dla wrocławskiej społeczności artystycznej. Odbudowa teatru według projektu Wiktora Jackiewicza przywróciła jednak spektakle na zapolską scenę. Już 20 maja 1996 roku publiczność mogła ponownie zasiąść na widowni, by obejrzeć premierę improwizacji wrocławskich w reżyserii Andrzeja Wajdy. Obecnie Teatr Polski tworzą trzy wyjątkowe sceny oferujące szeroki repertuar i zróżnicowane propozycje artystyczne. Scena kameralna przy ulicy Świdnickiej wprowadza widzów w kameralny, intymny klimat teatralnego spotkania. Scena na Świebockim, przemieszcząca się w niezwykłym wnętrzu dworca kolejowego, pozwala na spotkanie z teatrem eksperymentalnym oraz nowym pokoleniem twórców. Natomiast scena imienia Jerzego Grzegorzewskiego to serce instytucji, miejsce prezentacji największych inscenizacji, będące od lat areną wielkich premier. Teatr Polski we Wrocławiu to nie tylko instytucja kultury, ale prawdziwe centrum życia artystycznego miasta. Związane z nim losy architektów, reżyserów, widzów i aktorów pokazują, jak ważna jest ciągłość tradycji i otwartość na nowe idee. Dzięki odwadze twórców, konsekwencji odbudowy oraz wsparciu społeczności Wrocławia, scena przy ulicy Gabrieli Zapolskiej od lat zachwyca i inspiruje kolejne
kolejne pokolenia miłośników sztuki teatralnej. Współczesny Teatr Polski to miejsce, w którym historia spotyka się z nowoczesnością, a każdy wieczór może stać się początkiem niezapomnianej przygody ze sztuką.

0: rana.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
4: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
6: Zdrowit. Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
7: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
8: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
7: Latium?
8: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
7: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
8: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
6: Zdrowit.

0: Ubezpieczenia na życie Vienalife. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
2: Citroen. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
5: Zdrowit.
6: Po reklamie.

słuchacie programu A, słyszałeś, że we Wrocławiu zabytkowy kompleks basenów i łaźni przy ulicy Teatralnej we Wrocławiu to miejsce, które od ponad 100 lat wpisuje się w krajobraz miasta. Dawne miejskie zakłady kąpielowe zaprojektowane pod koniec XIX stulecia przez wybitnego architekta Wilhelma Werdelmanna stanowią przykład zarówno postępu technicznego epoki, jak i społecznej troski o zdrowie oraz higienę mieszkańców przedwojennego Wrocławia. Jak na przestrzeni dekad kształtowała się jego historia i jakie znaczenie ma dziś ten niezwykły obiekt? Geneza powstania budynku sięga lat 90. XIX wieku, kiedy to Wrocław borykał się z potrzebą zapewnienia całorocznego dostępu do pływalni i łaźni. Inicjatorem przedsięwzięcia stał się prezes Wrocławskiego Towarzystwa Pływackiego Gustaw Kallenbach, wspierany przez radcę sanitarnego doktora Eugena Kabierskiego. W 1894 roku powołali oni Breslauer Hallenschwimmbad AG, której celem było pozyskanie funduszy na stworzenie miejskiego ośrodka wodnych terapii. Udziałowcami zostali przedstawiciele elity miasta, m.in. wydawca Heinrich von Korn czy chirurg Jan Mikulicz-Radecki, a miejsce pod budowę wybrano na terenie dawnej łaźni publicznej Jakela w kwartale wyznaczonym współczesnymi ulicami Teatralną, Menniczą oraz już nieistniejącą Strażacką. Rozpisany konkurs architektoniczny przyciągnął aż 44 projekty z różnych stron kraju. Zwycięska koncepcja Wilhelma Werdelmanna zaowocowała nowoczesnym, jak na owe czasy, obiektem wyposażonym nie tylko w basen pływacki, dzisiejszy basen numer 1, ale i łaźnię parową, oddział wanien higieniczno-leczniczych, restauracje oraz zaplecza gospodarcze. Budowa ruszyła we wrześniu 1895 roku, a już po niespełna 2 latach, 14 czerwca 1897 roku, odbyła się uroczysta inauguracja. Zapotrzebowanie na miejskie kąpieliska systematycznie rosło. 10 lat po otwarciu, 1 marca 1907 roku, zapadła decyzja o rozbudowie. W południowo-wschodniej części kompleksu pojawił się drugi basen, dedykowany wyłącznie kobietom. Otwarty został uroczyście w obecności Charlotty, księżnej Saksonii Meiningen, 19 października 1908 roku. W tym samym czasie powstała charakterystyczna wieża wodna, rozpoznawalny dziś symbol dawnych miejskich łaźni. Finał prac przypadł na pierwszy dzień kwietnia 1909 roku, kiedy do użytku oddano także rozbudowane łaźnie tureckie i nowoczesne zaplecze technologiczne z filtrami, pralnią oraz maszynownią. Okres międzywojenny to kolejne przemiany. W latach 1925-1927 architekt Herbert Eras zaprojektował nadbudowę 2 pięter, gdzie ulokowano oddział kąpieli wannowych, solarium oraz bufet. W roku 1928 pierwszy basen zyskał nowe funkcje. Został dostosowany do zawodów pływackich, a jego długość wynosi 25 metrów. Przekładało się to na sportowe sukcesy. W 1953 roku Marek Petrusewicz ustanowił tu rekord świata w stylu klasycznym na dystansie 100 metrów. W latach 1929-1930 do zespołu obiektów dobudowano kolejną pływalnię z 2 basenami dla młodzieży. Osobnym dla dziewcząt oraz dla chłopców. Rozlokowano je na 2 kondygnacjach, zwiększając jeszcze bardziej dostępność kąpieliska dla różnych grup społecznych. Wrocławska Łaźnia Miejska przetrwała burzliwe czasy II wojny światowej. W trakcie oblężenia Festung Breslau obiekty uległy wprawdzie uszkodzeniom, lecz już latem 1945 możliwe było wznowienie działalności. Kolejne dekady to czas intensywnych remontów. Niestety podczas robót przeprowadzonych w latach 1960-1962 część historycznego wystroju została bezpowrotnie utracona. W roku 1976 z użytkowania wyłączony został 4 basen. Dzisiaj w jego miejscu funkcjonuje system filtrów. Zabytkowy kompleks przetrwał do dzisiaj. W 1977 roku wpisano go do Krajowego Rejestru Zabytków. Jest to nie tylko miejsce świadczące o rozwoju infrastruktury sportowo-rekreacyjnej miasta, ale też ikona zmieniającej się funkcji obiektów użyteczności publicznej oraz troski o zdrowie wrocławian. Puentując, dawna łaźnia miejska przy ulicy Teatralnej to znacznie więcej niż zespół basenów i łaźni. To żywa opowieść o miejskiej codzienności, pasji do sportu, rozwoju urbanistyki
gospodarki oraz społecznych przemianach we Wrocławiu na przestrzeni ponad 100 lat. Przykład tej inwestycji pokazuje, jak ważne jest pielęgnowanie historycznych miejsc i adaptowanie ich do współczesnych potrzeb, by dalej służyły kolejnym pokoleniom mieszkańców.

0: Stop Marian.
1: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
0: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
2: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
4: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
5: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
6: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
5: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
6: Litorsal Senior?
5: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowid.
5: Po reklamie.
7: To jest Gra FM.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Słuchacie programu A. Słyszałeś, że we Wrocławiu na mapie polskich placówek naukowych Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego zajmuje miejsce szczególne. To nie tylko zwykła jednostka organizacyjna czy archiwum w klasycznym sensie. To prawdziwy skarbiec pamięci integrujący przeszłość z teraźniejszością jednej z najważniejszych uczelni w kraju. Gromadzi dokumenty, które dla wielu osób stanowią klucz do poznania losów uczelni, studentów oraz zmieniających się realiów społecznych i politycznych, jakie przez dekady kształtowały akademickie życie Wrocławia. Chociaż oficjalne powołanie archiwum datuje się na 1 października 1950 roku, jego historia sięga znacznie wcześniej. Inicjatywa utworzenia uczelnianej placówki archiwalnej zrodziła się z troski profesor Ernsta Lohmeyera, rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, który 6 czerwca 1931 roku zawnioskował o zorganizowanie struktury archiwalnej zdolnej gromadzić wartościowe dokumenty uczelni. Od tego momentu rozpoczął się nowy rozdział w postrzeganiu historii Uniwersytetu i troski o jej długotrwałe zachowanie. Przed powstaniem archiwum dokumenty uniwersyteckie nie posiadały jednego miejsca przechowywania. Część znajdowała się w sekretariatach rektoratu i wydziałów, część w komórkach podręcznych, a najcenniejsze akta, głównie po austriackiej uczelni, trafiały do biblioteki uniwersyteckiej lub archiwum państwowego. Niestety wiele z tych zbiorów zniknęło podczas dramatycznych wydarzeń w czasie oblężenia Festung Breslau twierdzy Wrocław od sierpnia 1944 do maja 1945 roku. Po zakończeniu II wojny światowej ratowaniem pozostałych archiwaliów zajęła się grupa kulturalno-oświatowa kierowana przez profesora Stanisława Kulczyńskiego. Kluczową postacią w dziele zabezpieczenia i porządkowania archiwalnego dziedzictwa stał się jednak profesor Teofil Modelski, który przybył do Wrocławia ze Lwowa. Jako historyk i archiwista nie tylko ocalił niemieckie zbiory, ale także stworzył nieistniejącą dotąd ramę funkcjonowania Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego. Profesor Modelski z pasją i poświęceniem bezinteresownie pracował nad archiwaliami od połowy 1946 roku, będąc jednocześnie dziekanem Wydziału Humanistycznego. W swojej notatce podkreślał, jak ważne było uporządkowanie akt ze względu na liczne zapytania i potrzeby zarówno władz krajowych, jak i osób z zagranicy. Stało się oczywiste, że tylko właściwie zorganizowana placówka archiwalna mogła sprostać tym oczekiwaniom. W uznaniu działań profesora Modelskiego Senat Uniwersytetu i Politechniki już 1 lutego 1947 roku formalnie powierzył mu pieczę nad całością archiwaliów, co znalazło potwierdzenie w decyzji ministerstwa w roku 1950. A od tej pory profesor Modelski został etatowym dyrektorem Archiwum Uniwersyteckiego, nadając placówce solidne fundamenty i kierując nią ku nowym zadaniom. Pierwsze lata funkcjonowania Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego to przede wszystkim gromadzenie i porządkowanie akt poniemieckich. Dopiero z 1 września 1953 roku do zbiorów trafiły pierwsze dokumenty wytworzone przez powojenną polską uczelnię. Moment ten miał kluczowe znaczenie. Archiwum uzyskało bowiem status składnicy akt polskich, a w marcu 1958 stało się państwową jednostką z prawem wieczystego przechowywania akt, co jeszcze mocniej podkreśliło jego wagę. Przełomową datą był także rok 1989, gdy archiwum przekształcono z komórki administracyjnej w jednostkę ogólnouczelnianą. W drugiej połowie lat 90. XX wieku placówka doczekała się nowoczesnej bazy lokalowej przy ulicy Szewskiej 50-51. Zbiory umieszczono w nowoczesnych regałach kompaktowych, co pozwoliło jeszcze skuteczniej dbać o bezpieczeństwo przechowywanych zasobów. Dziś Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego to jedna z największych placówek tego typu w Polsce. Zgromadzone tu akta, rozdzielone na trzy główne zespoły, stanowią fantastyczne źródło badawcze zarówno dla historyków, jak i wszystkich zainteresowanych przeszłością uczelni. Pierwszy zespół obejmuje akta niemieckiego uniwersytetu z lat 1811-45, stanowiąc świadectwo działalności pruskiego Uniwersytetu Leopoldiny. Drugi to akta Szkoły Technicznej we Wrocławiu z lat 1910-45. Trzeci zaś zespół stanowią akta powojennego polskiego uniwersytetu od roku 1915 1945 do czasów współczesnych. Sejm, powojenne dokumenty obejmują około 3000 metrów bieżących akt, a wliczając archiwalia poniemieckie, całość sięga niemal 3500 metrów bieżących. Wśród tych tysięcy dokumentów znajdują się nie tylko protokoły posiedzeń, akta personalne pracowników i studentów, ale także codzienna korespondencja, dyplomy, indeksy, zdjęcia oraz unikatowe pamiątki po wyjątkowych wydarzeniach akademickich. To dzięki temu możliwe jest dziś zrekonstruowanie zarówno losów jednostek, jak i wielkich przemian instytucjonalnych.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
5: Z Bestune każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestune T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestune T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestune w całej Polsce.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Nasz

słuchacie programu A, słyszałeś, że we Wrocławiu, zlokalizowane w samym sercu Wrocławia, w majestatycznym, barokowym gmachu na brzegu Odry, Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego jest jednym z najpiękniejszych i najważniejszych muzeów akademickich w Polsce. Ta niezwykła instytucja nie tylko zachwyca architekturą i bogatym wystrojem, lecz również umożliwia podróż przez burzliwe dzieje uczelni, które sięgają początków XV stulecia. We wnętrzach pełnych ukrytych sekretów, zabytkowych mebli i dawnych instrumentów naukowych odwiedzający mają szansę zatrzymać się na moment i dotknąć historii. Oficjalne powstanie Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego miało miejsce 6 sierpnia 1992 roku i stanowiło naturalny krok w ewolucji oddziału zbiorów muzealnych działającego przy Archiwum Uniwersytetu. Od tej chwili muzeum funkcjonuje jako samodzielna jednostka ogólnouczelniana, a jego działalność z każdym rokiem nabierała większego rozmachu. 13 maja 2005 roku otwarto kolejny oddział. Dom archeologa, mieszczący się na kampusie przy ulicy Koszarowej 3 w budynku numer 8. W tym miejscu prezentowane są regularnie wystawy czasowe związane z najnowszymi badaniami archeologicznymi prowadzonymi przez naukowców uniwersytetu. Główna siedziba muzeum znajduje się w barokowym gmachu projektu Krzysztofa Tausza. Ulokowana tuż nad Odrą, bryła tego budynku jest doskonałym przykładem XVIII-wiecznej architektury, bogato zdobionej rzeźbieniami oraz polichromiami. Bez wątpienia to jeden z najcenniejszych zabytków barokowych w Polsce oraz Europie Środkowo-Wschodniej. Przekraczając próg muzeum, odwiedzający mają okazję poczuć atmosferę epoki, w której nauka mieszała się z wyrafinowaną sztuką i przepychem. W skład muzeum wchodzą trzy wyjątkowe, zabytkowe sale. Aula Leopoldyńska, największa i najbardziej efektowna sala budynku, to prawdziwa perła świeckiego baroku, zachwyca pełnym, oryginalnym wystrojem wnętrza, iluzjonistycznymi freskami autorstwa Krzysztofa Handkego z Ołomuńca, monumentalnymi rzeźbami wykonanymi przez Franciszka Mangolta i Włocha Ignaciusa Provisore oraz wspaniałymi detalami dekoracyjnymi. To właśnie tu odbywały się i do dziś odbywają najważniejsze uniwersyteckie ceremonie. Oratorium Marianum, równie bogato zdobione i utrzymane w stylu barokowym, pierwotnie służyło jako kaplica zakonna w latach 1728-1741. Po sekularyzacji jezuitów, kiedy w 1811 roku utworzono Uniwersytet Wrocławski, Oratorium Marianum przekształcono w salę muzyczną. Dziś jest miejscem koncertów i spotkań. Wieża matematyczna z tarasem widokowym ulokowana została na wysokości 42 metrów. Dawniej mieściło się tu obserwatorium astronomiczne, zorganizowane przez wybitnego jezuickiego profesora Leopolda Augusta Jungnitza. Jego najcenniejszym wyposażeniem jest jedyny w kraju instrument astronomiczny tego typu. Linia południkowa wyznaczona na posadzce wieży. Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego prezentuje przede wszystkim historię samej uczelni. Od początków w XV wieku, poprzez czas Akademii Leopoldyńskiej, aż do współczesności. Dział historyczny obfituje w niezwykle cenne eksponaty. Instrumenty naukowe, rzeźby, meble, dzieła sztuki użytkowej, malarstwo, grafikę, fotografie i druki ulotne związane z życiem uczelni. Wśród najcenniejszych muzealiów szczególnie wyróżniają się rektorskie i teologiczne berła wykonane w 1702 roku przez wrocławskich złotników Grisze i Plackwica. Ich srebrna, częściowo pozłacana powierzchnia lśni do dziś, urzekając bogactwem zdobień, kryształem górskim i turkusami. Nie można też pominąć wyjątkowego rektorskiego stroju z drugiej połowy XIX wieku. Aksamitna czerwona toga wyszywana neobarokowym motywem oraz secesyjny pozłacany łańcuch ufundowany przez złotnika z Wrocławia w 1911 roku z okazji stulecia uczelni do dziś składają się na ceremonialny ubiór władz uniwersyteckich. Na uwagę zasługuje też bezcenny zbiór instrumentów astronomicznych, takich jak astrolabium z XV wieku, globus nieba z XVI wieku, zegar słoneczny typu Dieppe z XVII wieku, czy cyrkiel Galileusza z 1665 roku, które pierwotnie stanowiły wyposażenie istniejącego tu niegdyś obserwatorium. W muzeum znajdują się także trzy sale ekspozycyjne. Sala imienia Romana Longchampsa, sala imienia Stefana Banasza oraz sala pod filarem. To w nich prezentowane są kolejne wystawy czasowe oraz spotkania z miłośnikami historii nauki, umożliwiające podziwianie wyjątkowych eksponatów oraz niepowtarzalną szansę do zgłębiania dziejów Uniwersytetu Wrocławskiego oraz ogólnie rozumianej historii nauki. Muzeum
Uniwersytetu Wrocławskiego to miejsce, gdzie przeszłość w fascynujący sposób spotyka się z teraźniejszością w murach tego barokowego gmachu. Nie tylko zachowano dorobek wielu pokoleń wrocławskich naukowców, ale i stworzono przestrzeń, która inspiruje do odkrywania pytań i dalszych poszukiwań.

0: Reklama.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
3: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
4: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
5: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
4: Latium?
5: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
4: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
5: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
6: Zdrowid.
7: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
8: Citroen.
9: Po reklamie. Yeah.

Słuchacie programu A Słyszałeś, że we Wrocławiu. Wyjątkowe miejsce na filmowej mapie Wrocławia, będące świadkiem ponad stuletniej historii zmieniających się trendów w architekturze, technologii i szeroko pojętej kulturze. Tak w skrócie można opisać Dolnośląskie Centrum Filmowe. Aktualna siedziba jednej z najnowocześniejszych instytucji filmowych regionu powstała na fundamentach długoletniej tradycji sięgającej jeszcze początków XX wieku. Obecnie mieszczące się przy ulicy Piłsudskiego 64A Dolnośląskie Centrum Filmowe to czterosalowe kino, które nie tylko prezentuje najnowsze produkcje filmowe, ale też pielęgnuje niezwykłą przeszłość budynku, kryjącą w sobie historię znakomitych architektów, kupców i entuzjastów dziesiątej muzy. Wszystko zaczęło się u schyłku XIX wieku, gdy Georg Schneider zaprojektował okazałą kamienicę dla Moritza Branisa. Wśród parterowych restauracji Palace Restaurant, przestronnych sal balowych oraz wykwintnych jadalni tętniło życie, zaś w piwnicach spokojnie dojrzewało wino. W 1910 roku na pierwszym piętrze powstała sala kinowa zaprojektowana przez Roberta Seidela, a jej uroczyste otwarcie 3 września przeszło do historii lokalnej kultury. Palace Theater, bo tak nazwano kino, mogło wtedy pomieścić 431 widzów, a wkrótce jego rozmiar pod wpływem rosnącego zainteresowania mieszkańców Wrocławia stale się powiększał. Właściciele kina od zawsze przywiązywali ogromną wagę do repertuaru i jakości wyświetlanych produkcji, a niektóre premiery, jak wyłączność na pokazywanie filmu Abgründe czy wrocławską premierę Studenta z Pragi w 1913 roku, przynosiły dumę zarządcom i zachwyt publiczności. Już po niespełna 4 latach działalności kino mogło pochwalić się przyjęciem milionowego widza. Wojenne zawirowania nie zniszczyły w pełni tego wyjątkowego miejsca. Gdy w 1945 roku opadł kurz po II wojnie światowej, wystarczyło ledwie 30 dni, by kino znów mogło przyjąć widzów. Na inauguracyjnym seansie wyświetlono film Majdanek. Na przestrzeni kolejnych dekad, pod zmieniającymi się nazwami, kino przechodziło gruntowne remonty oraz mniejsze i większe modernizacje. Szczególny przełom nastąpił pod koniec lat 60. i na początku 70. XX wieku, gdy projektanci Henryk Majewski i Andrzej Łukaszewicz zrewitalizowali bryłę budynku, nadając mu ujednolicony wygląd i nowoczesne rozwiązania technologiczne. Pomimo obowiązujących norm powierzchni, kino wykraczało poza typowe metraże, imponując rozmachem i możliwościami. Rok 2011 zapisał się złotymi zgłoskami w historii tego adresu. Oficjalnie otwarto Dolnośląskie Centrum Filmowe należące do Instytucji Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego Odra Film. Nowoczesny obiekt to nie tylko bogata oferta filmowa. DCF wyposażony jest w najnowsze technologie wyświetlania, w tym w system dźwiękowy Dolby Digital Surround X i możliwość projekcji filmów w technologii trójwymiarowej, czyniąc z niego jedno z najbardziej zaawansowanych kin w regionie. Oddając hołd wrocławskiej tradycji oraz historii lokalnych kin, poszczególne sale DCF otrzymały wyjątkowe nazwy: Polonia, Warszawa, Lwów oraz Lalka. Łącznie kino oferuje blisko 600 miejsc siedzących, z czego 15 przeznaczonych jest dla osób z niepełnosprawnościami, co podkreśla otwartość i nowoczesność instytucji. Dolnośląskie Centrum Filmowe to nie tylko nowoczesne kino, to swoisty pomost łączący ponad stuletnią historię z przyszłością wrocławskiej kultury filmowej. Jego mury pamiętają zarówno rewolucję niemych obrazów, jak i premierowe pokazy światowych hitów w cyfrowej jakości. To miejsce, gdzie tradycja splata się z nowoczesnością, w którym każda wizyta przenosi widza w świat magii kina, zarówno tej dawnej, jak i tej współczesnej.

0: Radio gra. Hity pełne energii.
1: Reklama. Marian,
2: a
1: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
5: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
4: Latium?
5: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
4: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
5: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
6: Zdrowid. Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
1: Po reklamie.
0: To jest Gra FM.

Słuchacie programu A słyszałeś, że we Wrocławiu na Ostrowie Tumskim w samym sercu Wrocławia kryje się jeden z najcenniejszych skarbców polskiej kultury piśmienniczej, Biblioteka Kapitulna. Przez wieki gromadziła bezcenne woluminy, cenne rękopisy i unikatowe księgi, które ocalały od zapomnienia dzięki determinacji kolejnych pokoleń duchownych i naukowców. W ciągu swojej niezwykle bogatej historii Biblioteka Kapitulna stała się ostoją wiedzy, tradycji oraz miejscem kultywowania polskiego dziedzictwa na Śląsku. Biblioteka Kapitulna we Wrocławiu jest wyjątkową placówką, której początki sięgają XIII wieku. To wtedy, ponad 800 lat temu, rozpoczęła działalność nad zakrystią majestatycznej katedry świętego Jana Chrzciciela na Ostrowie Tumskim. Przez stulecia, gromadząc kolejne woluminy i rękopisy, biblioteka stawała się miejscem szczególnym nie tylko dla duchownych, ale i dla całej społeczności Wrocławia. W XVI wieku, dokładnie w roku 1520, podjęto decyzję o przeniesieniu zbiorów do domu kapituły przy placu katedralnym pod numerem 17. Tak rozpoczął się nowy rozdział w historii wrocławskiej biblioteki katedralnej, charakteryzujący się nieustannym rozwojem i powiększaniem zasobów piśmienniczych. Pod koniec XIX wieku nad funkcjonowaniem biblioteki czuwał wybitny historyk, ksiądz Józef Jungic. Został on mianowany przez kardynała Georga Kopa na stanowisko dyrektora archiwum i biblioteki 31 lipca 1895 roku. Z inicjatywy i z fundacji kardynała Kopa już w następnym roku stanął cały nowy gmach biblioteki i archiwum diecezjalnego. Budynek ten, mieszczący się na Ostrowie Tumskim, jest dziś nieodłączną częścią pejzażu architektonicznego starego Wrocławia i ważną instytucją archidiecezji wrocławskiej. Czasy powojenne były dla biblioteki kapitulnej okresem szczególnych wyzwań. W 1946 roku do Wrocławia przybył ksiądz Wincenty Urban, którego misją stała się troska o archiwum archidiecezjalnej Bibliotekę Kapitulną. Odbudowa zniszczonego dachu, zakończona sukcesem w roku 1957, była jednym z najważniejszych przedsięwzięć tamtego okresu. Wytrwałość oraz zaangażowanie księdza Urbana zaowocowały szeregiem prac konserwatorskich i renowacyjnych, które uratowały wiele cennych ksiąg przed zniszczeniem. Wysiłki Wincentego Urbana doprowadziły także do powiększenia zbiorów. Wielu duchownych pod wpływem determinacji i wiedzy księdza biskupa zaczęło przywozić i przekazywać kolejne zabytkowe książki oraz rękopisy odnalezione w zapomnianych zakątkach parafialnych plebanii i kościołów. Dzięki tej pasji i zaangażowaniu dzisiaj naukowcy i badacze mogą korzystać z bezcennych zbiorów, a dzieła takie jak rola kościelnych śpiewników i modlitewników w zachowaniu polskiego języka na Śląsku, czy rękopisy liturgiczne Biblioteki Kapitulnej we Wrocławiu stały się ważną częścią polskiej literatury księgoznawczej. Obecnie Biblioteka Kapitulna razem z Archiwum Archidiecezjalnym i Muzeum Archidiecezjalnym korzysta z budynków przy Placu Katedralnym pod numerem 16 oraz z historycznego gmachu biblioteki i Archiwum Diecezjalnego. Instytucja ta nieprzerwanie służy mieszkańcom Wrocławia oraz badaczom i miłośnikom historii z całej Polski. Zbiory biblioteki niezmiennie stanowią jeden z fundamentów tożsamości miasta i regionu. Wśród ksiąg przechowywanych w zabytkowych murach znaleźć można świadectwa minionych epok, cenne manuskrypty i druki, które przez stulecia były filarami rozwoju myśli naukowej, teologicznej i literackiej. Puentując, Biblioteka Kapitulna we Wrocławiu to nie tylko miejsce gromadzenia zabytkowych ksiąg, ale przede wszystkim instytucja żywa, pielęgnująca dziedzictwo przez kolejne pokolenia. Dzięki zaangażowaniu duchownych, kustoszy i naukowców zbiory tej biblioteki przetrwały zawieruchy dziejowe, wojny i trudne czasy odbudowy, nadal służąc kolejnym pokoleniom. Dzisiaj Biblioteka Kapitulna to przestrzeń, gdzie przeszłość spotyka się z teraźniejszością, a historia wciąż pisze swoje kolejne rozdziały.

0: Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi, a zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
5: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
6: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
7: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
6: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
7: Litorsal Senior?
6: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
8: Zdrowit.
9: Po reklamie.
10: To jest Radio Gra.

Słuchacie programu A. Słyszałeś, że we Wrocławiu imponująca siedziba, bogaty zbiór obejmujący setki tysięcy woluminów i wyjątkowe połączenie tradycji z nowoczesnością. Tak wygląda dziś Biblioteka Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Ta instytucja przez dziesięciolecia przyciągająca naukowców nie tylko związanych z Kościołem, ale i z innych obszarów nauki, pozostaje jednym z symboli wrocławskiego Ostrowa Tumskiego i Centrum Kultury, które nieustannie się rozwija. Historia lokalizacji tej wyjątkowej biblioteki sięga czasów tuż po zakończeniu II wojny światowej. Przez ponad 70 lat jej siedzibą był gmach metropolitalnego seminarium duchownego przy Placu Katedralnym. Przełom nastąpił, gdy zdecydowano się przenieść zbiory do specjalnie wybudowanego obiektu przy Placu Katedralnym pod numerem 5A. Nowy budynek powstały w latach 2012-2016, choć wyglądem nawiązuje do XVIII-wiecznego alumnatu, w środku zachwyca nowoczesnością i funkcjonalnością. Sprawdza się doskonale w roli domu dla ogromnych zasobów trzech kluczowych instytucji: Biblioteki Papieskiego Wydziału Teologicznego, Biblioteki Kapitulnej oraz Archiwum Archidiecezji Wrocławskiej. Ten wyjątkowy projekt realizowany na historycznym Ostrowie Tumskim był nie tylko odpowiedzią na potrzeby użytkowników, ale też wyrazem szacunku dla lokalnej historii. Zewnętrzna forma nawiązuje do utraconego przedwojennego alumnatu, natomiast nowoczesne wnętrza zapewniają bezpieczne i komfortowe warunki dla przechowywania i udostępniania bezcennego księgozbioru. Biblioteka PWT to nie tylko zaplecze naukowe Wrocławskiej Uczelni Kościelnej. Jej zasoby obejmują niemal wszystkie dziedziny nauki, ze szczególnym akcentem na teologię, religioznawstwo, filozofię, historię, psychologię i pedagogikę. Dzięki staraniom rektora ojca Włodzimierza Wołyńca, który postawił sobie za cel uczynienie z biblioteki nowoczesnego miejsca pracy naukowej i szeroko rozumianego centrum kultury i dialogu, gromadzone zbiory zaczęto udostępniać coraz liczniejszym kręgom użytkowników, nie tylko członkom wrocławskiej społeczności akademickiej. Łącząc funkcje naukowe z kulturalnymi, biblioteka stała się przestrzenią spotkań, wydarzeń i inspirujących rozmów, a jej otwartość na wszystkich, którzy pragną poszerzać swoją wiedzę, czyni ją wyjątkowym punktem na naukowo-kulturalnej mapie Wrocławia. Korzenie biblioteki sięgają roku 1947, kiedy z inicjatywy władz kościelnych utworzono Bibliotekę Arcybiskupiego Seminarium Duchownego. Jej pierwszym poważnym wyzwaniem była odbudowa zniszczonego wojną księgozbioru. Część ocalałych tomów wydobyto z ruin Collegium Georgianum. Sytuacja była trudna. Pożar Biblioteki Uniwersyteckiej sprzedanych lat pozbawił wrocławskie środowisko naukowe nieprzebranych zasobów, a starania o odzyskanie zbiorów z innych placówek, takich jak Collegium Albertinum, nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Niezwykle ważne okazało się wsparcie parafii i repatriantów księży, którzy przekazali swoje księgozbiory nowo powstałej bibliotece. Kolejne dekady to wiele trudnych decyzji, jak wybór, które z tysięcy poniemieckich woluminów powinny pozostać w zbiorach. Ostatecznie dzięki determinacji osób zaangażowanych w odbudowę udało się ocalić znaczącą ich część. Od drugiej połowy lat 50. rozpoczęło się usystematyzowane katalogowanie zasobów przez alumni bibliotekarzy pod batutą kleryka Jerzego Marszałkowicza. Z czasem do zespołu dołączyli kolejni bibliotekarze, którzy utworzyli pierwsze katalogi kartkowe, zarówno alfabetyczne, jak i rzeczowe. Stopniowe udostępnianie czytelni z podręcznym zbiorem oraz wydzielenie kolekcji czasopism, starych druków czy nut świadczyło o wdrożeniu zachodnioeuropejskich standardów pracy bibliotek naukowych. Władze duchowne doceniały wagę tej instytucji. Uruchamiano kolejne inicjatywy mające na celu zagwarantowanie ciągłego rozwoju biblioteki i poprawę warunków korzystania z jej zasobów. W lutym 1968 roku Akademickie Studium Teologiczne uzyskało z rąk Watykańskiej Kongregacji do skład seminariów i uniwersytetów przywileje dawnego przedwojennego Wydziału Teologicznego, zyskując tym samym i biblioteka tytuł papieskiej. Dopiero w 1989 roku status ten został oficjalnie uznany przez władze państwowe, a instytucja przyjęła nazwę Biblioteki Głównej Papieskiego Wydziału Teologicznego i Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego. Był to ważny krok na drodze do pełnej samodzielności i nowoczesnego funkcjonowania. Pomimo podejmowanych dużo wcześniej planów budowy nowej siedziby, ze względu na trudności ekonomiczne, inwestycja ta doczekała się realizacji dopiero w nowym tysiącleciu. Ostateczne prace zostały ukończone w roku 2020. Wtedy też oficjalnie otwarto bibliotekę dla wszystkich zainteresowanych. Biblioteka PWT już od lat 90. była pionierem we wdrażaniu nowoczesnych technologii informacyjnych
edukacyjnych w środowisku bibliotek kościelnych. To właśnie z inicjatywy ówczesnego dyrektora, księdza doktora Tadeusza Fitycha, w 1991 roku rozpoczęły się procesy komputeryzacji. Uruchomienie własnej strony internetowej w marcu 1998 roku, a rok później umożliwienie zdalnego dostępu do baz katalogowych i bibliograficznych pokazały, że biblioteka PWT nie boi się nowych wyzwań technologicznych i jest gotowa odpowiadać na potrzeby współczesnych czytelników. Jako członek założyciel konsorcjum Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej oraz Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES, biblioteka PWT wciąż czynnie uczestniczy w rozwijaniu współczesnych narzędzi bibliotekarskich. Tworzenie centralnych katalogów, aktywna wymiana danych czy organizacja szkoleń to zadania realizowane z sukcesem dzięki współpracy na szczeblu krajowym i regionalnym.

Słuchacie programu A Słyszałeś, że we Wrocławiu, w samym sercu Wrocławia, od przeszło 50 lat funkcjonuje wyjątkowa uczelnia, która łączy tradycje akademickie sprzed kilku stuleci z nowoczesnym podejściem do kształcenia i nauki teologicznej. Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu to miejsce, gdzie historia spotyka się z teraźniejszością, a misja edukacyjna odgrywa kluczową rolę nie tylko w regionie, ale i na akademickiej mapie Polski. Papieski Wydział Teologiczny, znany także jako Pontificia Facultas Theologica Vratislaviensis, powstał w roku 1968, wyraźnie nawiązując do bogatej historii miejscowego szkolnictwa wyższego. Jego tradycje sięgają działalności Wydziału Teologii Katolickiej Uniwersytetu Wrocławskiego, który zamknął swoją działalność w roku 1945 wskutek decyzji władz państwowych rozdzielających wydziały teologiczne od uniwersytetów. Jednak jeszcze wcześniej początki teologii na ziemiach wrocławskich sięgają Akademii Leopoldyńskiej, powstałej w roku 1702. Losy wydziału były przez kolejne dekady nierozerwalnie związane z historią miasta i państwa, wyzwania powojenne, a następnie dążenie do reaktywacji formalnej teologii na mapie akademickiej regionu doprowadziły dopiero w roku 1964 do powstania Akademickiego Studium Teologicznego, które w 1968 przekształciło się w samodzielną jednostkę. Struktury wydziałowe kształtował ksiądz profesor dr habilitowany Józef Majka, a w roku 1974 uczelnia zyskała prestiżowy status papieski. Kluczowym przełomem było uzyskanie osobowości prawnej w roku 1981, a w 1989 wydział dołączył do grona uznanych szkół wyższych w Polsce. Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu posiada czytelną, jednowydziałową strukturę. W jego ramach działają 4 instytuty oraz studium języków obcych, które odpowiadają na potrzeby studentów poszukujących rozwoju zarówno w zakresie teologii, jak i kompetencji językowych. Akademia kształci studentów na studiach dziennych i zaocznych, oferując szerokie perspektywy naukowe i dydaktyczne. Wyjątkowość wrocławskiego wydziału manifestuje się również poprzez prawo nadawania stopni naukowych, takich jak licencjat po tzw. rzymskich studiach dwuletnich, doktor nauk teologicznych, doktor habilitowany nauk teologicznych, a nawet wsparcie w ubieganiu się o tytuł profesora nauk teologicznych. Ważny wkład w rozwój naukowy i dydaktyczny wnoszą również emerytowani pracownicy naukowi, którzy poprzez swoją wiedzę i kontakty przyczyniają się do rozwoju wymiany międzynarodowej. Od 6 czerwca 2001 roku Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu posiada status uczelni członkowskiej Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, natomiast w grudniu tego samego roku uzyskał pozytywną akredytację Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej na kierunku teologia. Ważnym momentem w historii dydaktycznej uczelni była także prestiżowa śląska nagroda imienia Juliusza Ligonia, przyznana w 2018 roku. Nie sposób mówić o tej uczelni bez wspomnienia o ogrodzie Papieskiego Wydziału Teologicznego, który mieści się przy ulicy Katedralnej 9. To największy, zaraz po Ogrodzie Botanicznym, ogród na Ostrowie Tumskim. Zaprojektowany w stylu renesansowym kwaterowy ogród pozwala odpocząć w cieniu historii i roślinności na tle majestatycznych widoków na Odrę. Każdego roku ten wyjątkowy teren staje się przestrzenią licznych koncertów i rodzinnych pikników, a dopełnieniem klimatu jest przytulna kawiarnia otwarta dla studentów i mieszkańców miasta. Papieski Wydział Teologiczny dysponuje własną biblioteką naukową, której początki sięgają roku 1947. Znajdująca się dziś przy placu katedralnym 5A, biblioteka przechowuje już ponad 164 tysiące jednostek, w tym rzadkie cerkiewno-słowiańskie księgi liturgiczne, stanowiące bezcenne dziedzictwo religijne i kulturowe. Z myślą o przyszłości absolwentów utworzono Akademickie Biuro Karier, które kompleksowo wspiera ich na rynku pracy, doradza w kwestiach wolontariatu, staży i praktyk, a także oferuje wsparcie przy zakładaniu działalności gospodarczej. Biuro współdziała z Uniwersytetem Ekonomicznym, dając dostęp do szerokiego wachlarza możliwości poza samym sektorem kościelnym. Dynamika rozwoju i szeroki wpływ Papieskiego Wydziału Teologicznego na życie akademickie nie byłyby możliwe bez aktywnego biura promocji, które dba o wizerunek uczelni i informuje o jej bieżących inicjatywach oraz planach. Jednocześnie uczelnia posiada własne, prężnie działające wydawnictwo naukowe. Wśród najważniejszych publikacji znajdują się Wrocławski Przegląd Teologiczny, sympozja i sesje naukowe, a także czasopisma Theodoctores, Informator, Biuletyn, Colloquium Salutis czy Nasz Fakultet.

0: Reklama.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
0: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
0: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
2: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
4: To jest Radio Gra.

Słuchacie programu A. Słyszałeś, że we Wrocławiu monumentalna sylwetka kominów na osiedlu na Dodrze od ponad 100 lat wpisuje się w krajobraz Wrocławia, będąc symbolem nieustających zmian i energii tego miasta. Elektrociepłownia Wrocław, jeden z filarów zespołu elektrociepłowni wrocławskich Kogeneracja, od dawna dba o to, by wrocławianie mieli ciepło w kaloryferach i światło w domach, niezależnie od tego, jakie wyzwania stawia przed nią historia. Pod koniec XIX wieku, kiedy jeszcze Wrocław nazywał się Breslau i był jednym z najnowocześniejszych miast Cesarstwa Niemieckiego, zadecydowano o zbudowaniu nowoczesnej elektrowni na terenach nad Odrą, przy obecnej ulicy Łowieckiej. Rozległe obszary po dawnych polach myśliwskich zakupione zostały przez zarząd miejski od Towarzystwa Myśliwskiego i szybko ruszyły tam roboty budowlane. Lata 1896-1897 to czas żmudnego projektowania, a już od 1900 rozpoczęto konstrukcję. 8 lipca 1901 roku mieszkańcy miasta po raz pierwszy mogli korzystać z prądu i energii cieplnej z tej właśnie elektrociepłowni, wtedy generującej moc 6170 kW. Ilość ta początkowo spokojnie wystarczała dla całego miasta, ale z każdą dekadą rosnące potrzeby sprawiały, że konieczne były inwestycje i modernizacje. Moce wzrosły do 57 MW, choć już pod koniec lat 30. część urządzeń odmówiła posłuszeństwa, a zakład produkował 44 MW. Gdy w 1945 roku zacisnął się wokół miasta pierścień radzieckiej ofensywy, elektrownia Wrocław, podobnie jak większość infrastruktury przemysłowej, mocno ucierpiała. Bombardowania i intensywna walka o Festung Breslau spowodowały, że spośród wszystkich elektrowni w regionie aż 60% zostało zniszczonych, sieci rozdzielcze zostały uszkodzone w 70%, a cała sieć oświetleniowa legła w gruzach. Sama elektrociepłownia na Nadodrzu straciła aż 60% swoich urządzeń. Doszło do zawalenia kominów i sieci rurociągów. Po wojnie zakład był w stanie wyprodukować zaledwie 3 MW. Kropla w morzu potrzeb powojennego miasta. Odbudowa ruszyła błyskawicznie już w lipcu 1945 roku pod auspicjami nowego polskiego zarządu miejskiego. W ciągu kolejnych kilku lat odrestaurowano zniszczone kominy. Najpierw komin numer 1, mający 76 metrów, potem drugi o wysokości 83, a rok później trzeci, który mierzył 82,5 metra. Przełom lat 50. przyniósł przebudowę, dzięki której elektrownia zamieniła się w elektrociepłownię, czyli obiekt jednocześnie wytwarzający ciepło i prąd. Lata 60. i 70. to czas intensywnych inwestycji. Projekt rozbudowy podzielony został na trzy etapy. Najpierw pojawiły się na terenie zakładu dwa potężne kotły wodne, blok ciepłowniczy, nowe nabrzeże dla barek węglowych oraz żelbetowy komin o wysokości 120 metrów. Drugi etap przyniósł jeszcze większe kotły, nowy komin o wysokości 180 metrów, kolejne ciągi przenośników do nawęglania, a trzeci etap zakończył się powstaniem kolejnych nowoczesnych bloków ciepłowniczych i zwiększeniem mocy do ponad 1154 MW cieplnych i 259 MW elektrycznych. Nie zabrakło także dramatycznych momentów. Zima stulecia na przełomie lat 70. i 80. przeszła do historii jako czas kryzysu. Zamarznięty taśmociąg z miałem węglowym i problemy z agregatami prądotwórczymi sprawiły, że wrocławskie szpitale znalazły się w kryzysowej sytuacji, a sama elektrociepłownia została na krótko wyłączona z eksploatacji. Przełom lat 90. to z kolei czas modernizacji. Szczególną wagę przywiązywano wtedy do ochrony środowiska. Wdrażano systemy komputeryzacji i przygotowywano się do spełnienia unijnych norm ekologicznych. W listopadzie 1991 roku elektrociepłownię przekształcono w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa, a już dwa lata później, podczas powodzi tysiąclecia w lipcu 1997 roku, obiekt stanął w wodzie po pas. Uszkodzenia zostały błyskawicznie usunięte przez specjalistów energetyki z całej Polski. Początek nowego milenium to czas prywatyzacji. 26 września 1999 roku powstaje zespół elektrociepłowni wrocławskich Kogeneracja S.A., a już w marcu 2001 roku spółka debiutuje na warszawskiej giełdzie. Obecnie elektrociepłownia Wrocław jest jedną z najważniejszych elektrociepłowni na Dolnym Śląsku wraz z obiektami w Czechnicy i Zawidawiu. Kogeneracja zasila tysiące mieszkań i przedsiębiorstw, zapewniając bezpieczeństwo energetyczne rozwijającemu się Wrocławiowi.

Znany stanowi ważny punkt na kulturalnej mapie Wrocławia, przyciągając miłośników teatru i krytyków sztuki. Prezentowane tu przedstawienia często wyznaczają nowe trendy w polskim teatrze, a absolwenci uczelni z powodzeniem kontynuują swoje kariery na najważniejszych scenach w kraju i za granicą. W 2017 roku uczelnia przeszła ważną transformację. Dotychczasowa Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna imienia Ludwika Solskiego przyjęła nową nazwę Akademia Sztuk Teatralnych imienia Stanisława Wyspiańskiego. Zmiana ta objęła także wrocławską filię, unifikując wizerunek uczelni i podkreślając jej związek z tradycją oraz nowoczesnością. Koszt realizacji projektu przebudowy i rozbudowy siedziby wyniósł ponad 41 milionów złotych, z czego znacząca część została pokryta dzięki dofinansowaniu w ramach programu wspierającego infrastrukturę szkolnictwa artystycznego. Dzięki tym inwestycjom wrocławska filia Akademii Sztuk Teatralnych zyskała nie tylko nowoczesne zaplecze, ale także możliwość dalszego rozwoju i realizowania śmiałych przedsięwzięć artystycznych. Dziś Akademia Sztuk Teatralnych we Wrocławiu to nie tylko szkoła, ale prawdziwe laboratorium sztuki, gdzie młodzi ludzie uczą się nie tylko rzemiosła aktorskiego, ale także wrażliwości na formę, otwartości na nowe wyzwania i odpowiedzialności za kształt współczesnego teatru. Absolwenci uczelni zasilają zespoły najlepszych teatrów, zdobywają nagrody na festiwalach i współtworzą oblicze polskiej kultury. Przestronne sale, nowoczesne pracownie, profesjonalna scena – to wszystko sprawia, że miejsce to przyciąga utalentowanych młodych ludzi z całej Polski, gotowych sięgać po artystyczne marzenia. Wrocławska filia Akademii Sztuk Teatralnych pozostaje jednym z najważniejszych ośrodków kształcenia artystów teatralnych, łącząc tradycję z nowoczesnością i nieustannie poszukując nowych dróg wyrazu. To właśnie tutaj, w sercu Dolnego Śląska, rodzą się talenty, które zmieniają oblicze polskiej sceny teatralnej.

0: Reklama.
1: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na pilce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
0: Po reklamie.
3: Słuchaj.

Leave, go stop.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Jak największe gwiazdy kin, materiał jest mocny film.
4: Czasami kwiaty tworzą najpiękniejszy bukiet. Podkradały mnie sąsiad.